chodzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską, wszystko kitty, haha, ale wiem.

0: to jest Melo Radio.
1: Wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

Musisz obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś tak

0: Depp, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł po

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Świat

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie realizuje projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mający na celu modernizację infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby łóżek, poprawa jakości opieki, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Realizacja do dnia 30 czerwca 2026 roku przy ulicy Szpitalnej 45. Wartość dofinansowania ze środków KPO ponad 19,5 miliona złotych.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: Tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
15: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
16: No, to jedziemy.
17: Tato, czy dziś ja prowadzę?
16: Jasne, w końcu to twój dzień.
17: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
18: Dzień dobry. Co ma Pan sprawdzonego do malowania płotu?
19: Widaron.
18: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
19: Widaron.
18: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
19: Widaron.
18: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
19: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
20: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
21: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
22: Po reklamie.
0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia 99,6 w Koninie. A dzisiaj o tym, że Konin jest pełen zabytków i to wcale nie tych, które są w starej części naszego miasta, które są na Starówce, a po prawej stronie Warty. Udowadnia to Filip Walkowiak, prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Konina, z którym miałem przyjemność porozmawiać. To na początek powiedzmy, co to w ogóle jest Towarzystwo Upiększania Miasta Konina. Skąd wpadliście na taki pomysł, aby ono zafunkcjonowało? No i jakie są jego główne, takie naprawdę główne cele?
22: No więc wpadliśmy na taki pomysł, że mamy w naszym mieście niszę dotyczącą właśnie architektury, urbanistyki miasta, promowania tych walorów, przestrzeni miejskiej, też starania się o jakąś poprawę, ożywianie różnych części naszego miasta. No i chcieliśmy nawiązać jakoś do takiego dziedzictwa właśnie towarzystw upiększania miast, które swoją historię sięgają już do XIX wieku, kiedy właśnie w wielu miejscowościach powstawały takie stowarzyszenia, które skupiały osoby troszczące się o dobrą przestrzeń miasta.
1: I one tak się podobnie nazywały?
22: Dokładnie tak. Okay. To jest taka tradycja jeszcze głęboko przedwojenna. Właśnie towarzystwa upiększania miast miały za cel właśnie tworzenie miast pięknych. Pięknych nie tylko w rozumieniu tej estetyki, ale także...
1: funkcjonalnych.
22: Tak, funkjonalnych.
1: Wygodnych.
22: Pięknych jako po prostu dobrych. Dobrych do życia, do mieszkania, do pracowania. No i właśnie chcieliśmy wskrzesić też w Koninie, gdzie nigdzie nie było takiego towarzystwa, tą ideę i właśnie próbować promować dobre wzorce z różnych miejsc w Polsce, w Europie, właśnie jak można tworzyć przyjazne, atrakcyjne, wygodne miasto, jak też wpływać na to, żeby to miasto było też tak estetycznie piękniejsze, atrakcyjniejsze, no ale też promować dobrą architekturę, urbanistykę, wszystko to, co mamy tutaj w Koninie fajnego, ciekawego, co uważamy, że często nie zauważamy, a naprawdę jest czym się chwalić też na zewnątrz i może być jakimś wyróżnikiem naszego miasta na tle całego kraju.
1: I promować jak? Promować gdzie? Do kogo z tą informacją wyszliście, cały czas wychodzicie?
22: No więc stwierdziliśmy, że warto jest działać dwukierunkowo, ponieważ zauważyliśmy, że z jednej strony jakby ta świadomość wśród mieszkańców, wiedza na temat tego, co w sumie mamy ciekawego, nie tylko w tym starym Koninie, ale nowym, jest czasami dosyć nikła i...
1: Właśnie chyba w tym nowym przede wszystkim. Bo ja tutaj powiem, że z Filipem mieliśmy okazję przygotować taki cykl audycji, które polegały po prostu na tym, że Filip, jak pan przewodnik, oprowadzał mnie po nowym Koninie. Co ciekawe, bardzo często w bardzo bliskiej okolicy siedziby konińskiej Meloradia i ja, żyjąc już prawie w tym mieście od 40 lat, dowiadywałem się rzeczy, o których nie miałem zielonego pojęcia.
22: Dokładnie tak, no bo właśnie ten nowy Konin jest szczególnie interesujący ze względu na swoją historię. Jest to takie miasto, które powstało na surowym korzeniu, zupełnie od zera. Jest świadectwem pewnej epoki, gwałtownej, dynamicznej industrializacji naszego kraju, też tego, jak zmieniały się warunki, w których Polacy żyli, pracowali i jest świetnym takim papierkiem lakmusowym, jak rozwijały się nasze miasta na przestrzeni ostatnich 70-80 lat. No i właśnie chcieliśmy to pokazać, że właśnie Konin jest interesujący przede wszystkim ze względu na tę swoją nową część i to można próbować też stosować jako walor taki promocyjny miasta, co z powodzeniem robią niektóre inne miejscowości o podobnej historii, jak chociażby Gdynia, Tychy, Stalowa Wola, które właśnie też swoją genezę opierają na takim gwałtownym rozwoju i powstania miasta, tak naprawdę jego eksplozji z niczego i tego, jak po prostu dynamiczny proces rozwoju może tworzyć bardzo ciekawe środowisko właśnie miejskie i mieć swoje też takie ciekawostki. I to chcieliśmy pokazać mieszkańcom, ale też stwierdziliśmy, że jako, że to jest wyróżnik i pod tym względem Konin jest jednym tak naprawdę z kilku miast tylko w naszym kraju, które może poszczycić się taką historią powstania, no to warto jest stosować też takie zabiegi różnego rodzaju promocyjne na zewnątrz i pokazywać to w skali kraju. No i dlatego też udało nam się w cyklu naszych ostatnich kilku działań właśnie promujących ten koniński modernizm, czyli tą architekturę i urbanistykę powojenną, nie tylko stworzyć wystawę fotografii prezentujących te najważniejsze obiekty architektoniczne naszego nowego miasta, ale też no, w cyklu różnych potem artykułów w ogólnokrajowych różnych mediach, zarówno tych architektonicznych, jak i popularyzatorskich. Udało nam się wypromować te kilka właśnie ciekawych obiektów z miasta, pokazać nasze miasto z innej perspektywy, opowiedzieć o jego historii i pokazać, że Konin może być interesującym miejscem na mapie naszego kraju.
1: To teraz powiedzmy jeszcze o tym, tak wymienimy po kolei, jakie miejsca znajdują się w waszym zainteresowaniu, ale takim bardzo szczególnym, związanym z tym, że chcielibyście, aby te miejsca zostały objęte ochroną, taką prawną, czyli aby zostały wpisane do rejestru zabytków.
22: Dokładnie tak, bo już od paru lat możemy zauważyć taki trend wśród konserwatorów zabytków, muzealników, że zwraca się uwagę na te budynki, które powstały już po wojnie, że zabytkiem nie musi być obiekt, który ma 100, 200, 300 lat, ale może to być obiekt kilkudziesięcioletni. I właśnie tutaj w Koninie mamy kilka takich budynków, przede wszystkim użyteczności publicznej, które prezentują wysokie walory architektoniczne i mogą być takimi bardzo dobrymi przykładami architektury modernizmu właśnie lat 60., 70., 80. I według nas do tego grona zalicza się m.in. budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, czyli dawna siedziba Narodowego Banku Polskiego, który zresztą już został wpisany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do rejestru, ale też widzimy taki potencjał w wielu innych budynkach, między innymi w obiekcie Hali Rondo, w kościele świętego Maksymiliana, w zespole domów towarowych Centrum, razem z otaczającą ich zagospodarowaniem terenu, między innymi rzeźbą Iglicą, który znajduje się troszeczkę ukryty pomiędzy pawilonami. Mamy też w sumie dosyć ciekawy obiekt stadionu Złotej Jedenastki z intrygującą rzeźbą znicza, który powstał w ramach plenerów aluminium. No i jest jeszcze jakby cały kontekst tej urbanistyki miasta, szczególnie tej jego najstarszej, nowej części, czyli w obrębie Alei 1 Maja i ulicy Dworcowej.
1: No to wiemy już doskonale, czym zajmuje się Towarzystwo Upiększania Miasta Konina. A teraz prezes tego stowarzyszenia, Filip Walkowiak, opowie nam o najciekawszych zabytkach nowej części naszego miasta.
22: No więc jakbyśmy wyszli z Melo Radia, to tak naprawdę pierwszy obiekt, który napotkamy, no to jest budynek Centrum Kultury i Sztuki Oskard. On pierwotnie był bardzo interesującym zabytkiem brutalizmu, czyli takiego nurtu w architekturze modernistycznej, który operował takimi ostrymi formami, użyciem takich szorstkich materiałów, bardzo surowych, jak chociażby beton. I on w ostatnich latach przeszedł dosyć głęboką modernizację, która w dużej mierze zmieniła jego kształt, ale zachował się parę detali, ale co ciekawe, to właśnie wokół niego zgromadzone zostały rzeźby, które powstawały w ramach inicjatyw plenerów aluminium, czyli takich działań artystycznych, które miały właśnie łączyć robotników, pracowników zakładów pracy z artystami i we wspólnych takich działaniach powstawały rzeźby, które potem umieszczano w przestrzeni miasta i to była taka idea, żeby tą sztuką wejść w przestrzeń między budynkami, gdzie żyją ludzie, żeby ta sztuka po prostu była elementem takiego codziennego życia. Idąc dalej, aleją 1 Maja, zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą Dworcową, czyli głównego skrzyżowania naszego miasta.
1: I tam jest centrum Konina.
22: Tak, tam jest centrum Konina.
1: Tak nam rodzice mówili.
22: Dokładnie tak. Obecnie troszeczkę może podupadły, ale nadal interesujące, między innymi właśnie na cały zespół tych pawilonów handlowych, domów towarowych, centrum, o dosyć ciekawej formie, właśnie z tym głównym akcentem w postaci tego piętrowego pawilonu na narożniku, podpartego słupami, z dosyć ciekawym łupinowym dachem, który jest tak wygięty w delikatny łuczek, to dopiero widać
2: z drona,
22: albo z daleka trzeba stanąć.
2: Albo z hotelu Konin,
22: czyli właśnie kolejnego obiektu, który jest takim akcentem urbanistycznym na tym skrzyżowaniu. Jest to jeden z pierwszych wysokich obiektów w Koninie, ponieważ dopiero w latach 70. tak naprawdę dopuszczono w miastach ówcześnie już wojewódzkich, w 49 województwach, żeby powstawały budynki wysokie. Wcześniej jakby ograniczano zabudowę w tych mniejszych miejscowościach poza największymi miastami do zaledwie 5 kondygnacji, co widzimy zresztą po przeciwległym narożniku, gdzie kiedyś starsi mieszkańcy pamiętają, że była poczta, ale no ten budynek jest zdecydowanie niższy, jest takim tylko delikatnym akcentem tej ulicy, właśnie ze względu na te różne takie uwarunkowania polityczne, nazwijmy to. I idąc dalej w kierunku zachodnim, właśnie będziemy dochodzić do obiektu kościoła świętego Maksymiliana, który jest takim przykładem modernistycznej architektury sakralnej, który ma taką ciekawą formę, zupełnie może na pierwszy rzut nie kojarzący się z takim kościelnym, dawnym kształtem, z wieżą, spadzistym dachem, ceglaną elewacją, ale to też właśnie wynika troszeczkę właśnie z historii, z uwarunkowań, które wynikały politycznych, uniemożliwiający jakby stosowanie takiej czytelnej architektury sakralnej w owym czasie, w czasie komunizmu, ale też jakby z reformą soborową, która też jakby dużo wpłynęła na to, jak sprawowana była liturgia, jak właśnie wyglądały nabożeństwa. I jest to ciekawy przykład, właśnie jeden z pierwszych takich kościołów, który powstał w latach 70. po zupełnej zmianie liturgii. No i dobrze, wracając jakby z powrotem w kierunku centrum, no to musimy zajść pod naszą bibliotekę, która jest jedną z takich perełek modernizmu. Jest to taki fajny budynek, ponieważ on bardzo czytelnie pokazuje nam jego funkcję, ponieważ pierwotnie był to budynek banku, Narodowego Banku Polskiego, i on tą właśnie taką modernistyczną formą prostopadłościanu z tymi charakterystycznymi betonowymi żyletkami przypomina troszeczkę taką szkatułę, w której nasze oszczędności, nasze pieniądze są bezpieczne, ale z jednej strony właśnie on sprawia wrażenie zamknięcia, ale jest, jak wejdziemy już do środka, budynkiem bardzo świetlistym, ponieważ jego dach, a także przestrzenie pomiędzy tymi betonowymi żyletkami są gęsto upstrzone oknami, naświetlami, które jednocześnie sprawiają wrażenie takiej jasności, klarowności, takiego po prostu bezpieczeństwa, ponieważ wszystko jest jasne i przejrzyste. I to jest moim zdaniem bardzo fajne połączenie w tej modernistycznej architekturze, że formy z jego funkcją. No i dobrze, jakby idąc z powrotem, idąc w kierunku wschodnim już ulicą Aleja 1 Maja, dochodzimy do jednej z największych perełek architektury tego naszego prawobrzeżnego Konina, czyli do hali Rondo. Jest to budynek sportowy, który powstał według projektu bardzo zasłużonego architekta Wojciecha Zabłockiego, który był nie tylko architektem, ale też wielokrotnym mistrzem olimpijskim w szermierce. I z racji tego, że był praktykiem, pracował też na warszawskim AWF-ie, bardzo dobrze znał, jakie są potrzeby sportowców, i jego architektura sportowa, w której się specjalizował, jest bardzo dobrym przykładem z jednej strony ciekawego rozwiązania potrzeb obiektów właśnie skupionych na rekreacji i sporcie, ale też o intrygujących rozwiązaniach konstrukcyjnych, ponieważ no wszyscy kojarzymy ten nietypowy dach, który takim łukiem spływa w kierunku ulicy Przemysłowej i praktycznie z tym szerokim, wstęgowym przeszkleniem unosi się nad halą sportową i częścią basenową tego obiektu.
2: Bardzo ci dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę.
22: Dziękuję bardzo serdecznie.
2: To była rozmowa z Filipem Walkowiakiem,
1: Kozakiem, prezesem Towarzystwa Upiększania Miasta Konina. I to wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Meloradia 99,6 w Koninie. Bardzo dziękuję za uwagę, kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia 99,6 w Koninie. A dzisiaj zaglądamy do konińskiego szpitala, a konkretnie do oddziału leczenia uzależnień. Dlaczego, jeżeli jest taka potrzeba, jak najbardziej warto skorzystać z jego usług? Między innymi na to pytanie odpowiedziała mi terapeutka z oddziału Karolina Siedlecka. To ja na początku chciałbym, żebyśmy nieco odkłamali pewne stereotypy. Może najpierw wprowadzę. Jesteśmy w oddziale konińskiego szpitala, którego główny budynek jest dla mnie osobiście symboliczny z tego powodu, po pierwsze, że się w nim urodziłem, właśnie w tym budynku, bo była tam kiedyś porodówka, a potem można powiedzieć, że po latach się urodziłem, na nowo odrodziłem, mowa o budynku oddziału leczenia uzależnień. I właśnie o tych stereotypach jeszcze cały czas to miejsce jest postrzegane przez wiele osób, które po prostu nie posiadają odpowiedniej wiedzy, no jako odwykuwa miejsce, do którego trafiają osoby, które musiały stoczyć się na upaść, zupełnie stoczyć się na margines, no a wcale tak nie jest.
3: Ja sama tego doświadczyłam, jak przychodziłam tutaj jako wolontariusz jeszcze do pracy, to byłam w ciąży i moi bliscy mówili, gdzie ty tam chodzisz z tym brzuchem, coś ci zrobią, i już wtedy tego nie rozumiałam, nie? Więc jakby wcale się nie dziwię, tak, ludziom, że się złoszczą na te stereotypy. Ja też się pozłościłam i staram się zrobić wszystko, żeby odczarować to miejsce i dużo o tym mówię. Staram się edukować też, rozmawiać z pacjentami też o tym, żeby otwierali się w tym temacie, żeby też mówili innym, bo oni są najlepszą reklamą na to, co tu się dzieje, jak terapia wygląda.
1: Ja tak z mojego doświadczenia powiedziałbym, że jest to po prostu miejsce, gdzie trafiają osoby, które mają problem, tak? Problem z uzależnieniem, jak sama nazwa oddziału wskazuje. Jest to jednostka chorobowa i podobnie jak w przypadku innych chorób, trafiają właśnie tutaj po to, żeby się wyleczyć.
3: Też tak myślę, zupełnie tak jak ty. Co mogłabym o tym miejscu powiedzieć? Myślę, że gdyby tu wszedł człowiek tak z ulicy przypadkowo, to by się nawet nie zorientował, gdzie jest. Tak? Myślę, że i samo miejsce jest bardzo przyjemne, atrakcyjne. Atmosfera tutaj też jest bardzo przyjazna. Personel, jakby wszyscy tutaj dbamy też o to, żeby, no, żeby było dobrze naszym pacjentom. I sama gdzieś miałam okazję być na różnych oddziałach szpitalnych i nie spotkałam się nigdy z takim pytaniem, a jak się pani czuje? Nie? A tutaj takie pytanie właściwie można spotkać i na grupie, i na takich sesjach indywidualnych, i każdy personel tutaj, który tutaj w naszym oddziale pracuje, często pyta naszych pacjentów, więc myślę, że to takie luksusowe pytanie.
1: Co do samego miejsca, to ono także robi wrażenie, to znaczy jest nowe, jest odnowione. Ja pamiętam, kiedyś wspomniałem o tej części głównej, ten budynek za, nazwijmy to tak, restauracją przydrożną koło konińskiego szpitala. Tam taki charakterystyczny klocek połączony z tą główną bryłą szpitala, ale także znaczna taka część, można powiedzieć, w podziemiu, przy ziemiu. Pamiętam, kiedyś 15 lat temu tędy szedłem, to wyglądało to miejsce tragicznie. Teraz jest zupełnie nowocześnie, bardzo fajne, dobrze wyposażone sale edukacyjne.
3: Tak, nasz oddział miał kilka remontów w ciągu ostatnich kilku lat. Na początku, przynajmniej odkąd ja tu pracuję, była odświeżona część na parterze, zostały dobudowane łazienki, potem był remont piwnicy, która, tak jak mówisz, wygląda zupełnie inaczej, nie do poznania. Mamy sale edukacyjne, mamy sale terapeutyczne, mamy sale do superwizji, mamy kompleks sportowy Orlik, na którym można zagrać różne rozgrywki sportowe.
1: Ja bym powiedział, że cały taki, nie tylko Orlik, bo Orlik jest częścią całego tego takiego dziedzińca, na którym można spędzać czas na świeżym powietrzu, oczywiście, no bo jeżeli jest ku temu sposobność atmosferyczna.
3: Tak, jak najbardziej. Można spacerować, można odpoczywać, można spędzić czas z innymi pacjentami. Dbamy o roślinność, tak? Mamy ogródek, gdzie hodujemy i kwiaty, i warzywa. Są osoby, które dbają o to, także no myślę, że no, bardzo przyjemne miejsce.
1: Okej, no to powiedzmy, powróćmy do tego początku naszej rozmowy, że chcemy, tak, w jej ramach odczarować to miejsce. No właśnie, może też dlatego, żeby osoby, które cierpią na tę chorobę, nie bały się poprosić o pomoc właśnie tutaj, w tym miejscu. Można to zrobić.
3: Można to zrobić. To miejsce jest dobrowolne, tak? To nie jest więzienie. W każdej chwili pacjenci tak naprawdę mogą się wypisać z różnych powodów, ale takie towarzyszy przekonanie, że właśnie jakiś taki kojarzy się z więzieniem. Sami pacjenci mówią niekiedy o wolności poza oddziałem, więc to już jakby też nasuwa takie skojarzenia. My reagujemy na to, podkreślamy, że pobyt jest tutaj dobrowolny, tak? Nie ma przymusu.
1: I jeszcze powiedzmy, bo jest oddział leczenia uzależnień, tutaj jest, to się nazywa leczenie zamknięte, ale oczywiście nieprzymusowe. To znaczy, że w trakcie takiego pobytu w oddziale, no, wchodzi się na ten oddział, trzeba odbyć to leczenie, będąc tutaj na miejscu i dopiero się wychodzi na koniec. Albo w trakcie, kiedy się przerwie to leczenie, tak jak wspomniałaś. Czyli to leczenie stacjonarne, ale także można leczyć się niestacjonarnie, bo tutaj funkcjonuje poradnia.
3: Tak, sam oddział w sobie zawiera leczenie stacjonarne, które trwa 7 tygodni. Mamy też oddział dzienny, który polega na tym, że pacjenci przychodzą od rana i biorą udział w zajęciach do południa i wracają do domu. Mamy też poradnie, czyli tak zwane leczenie ambulatoryjne, gdzie pacjenci mogą korzystać z terapii indywidualnej oraz zajęć grupowych. I jeżeli chodzi o leczenie, może tutaj dodam, w ramach terapii podstawowej, czy właśnie dziennej, czy stacjonarnej, żeby ona była skuteczna, musi odbyć się w tym czasie, o którym mówimy, tak? Ale pacjenci z różnych powodów często rezygnują z tej terapii i wtedy zachęcamy ich do tego właśnie, żeby kontynuowali leczenie, albo jeżeli uporają się z czymś trudnym, co często jest powodem wypisu, żeby wracali z powrotem, no i kontynuowali swoje zdrowienie.
1: No to powiedzmy w takim razie, na czym polega to leczenie? No, postawmy się w roli takiej osoby, która przyszła tutaj z bagażem, z plecaczkiem, z tymi niezbędnymi rzeczami i jest przyjmowana na oddział. Co czeka taką osobę? To też powiedzmy właśnie po to, żeby nie było jakichś niepotrzebnych obaw.
3: Żeby trafić na oddział, trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego albo od psychiatry. Dzwoni się tutaj do nas do oddziału albo można przyjść osobiście. Codziennie jest osoba, która dyżuruje, która udziela informacji, która też kieruje w

0: wpływem środka odurzającego.
1: Tak, to jest warunek, tak? Trzeba być trzeźwym tego dnia. No i potem jakby taka osoba, przeprowadzony jest z nią wywiad. Jeżeli nie ma przeciwwskazań do podjęcia leczenia, no to jest przyjmowana, trafia na salę. Sale też mamy nowe, do 4 osób na takiej sali może się znaleźć. No i taki pacjent też trafia pod opiekę terapeuty indywidualnego, tak? Też inni pacjenci się opiekują taką osobą, dostaje szereg informacji, co ma robić, tak? Gdzie ma chodzić, no ale to już jakby w trakcie terapii te wszystkie informacje są przekazywane, ale taki pacjent jest od pierwszego dnia zaopiekowany.
2: O tym, czym jest i jak funkcjonuje oddział leczenia uzależnień przy Konińskim Szpitalu, opowiedziała mi terapeutka Karolina Siedlecka. Zadałem jej też pytanie o to, jak wygląda dzień, jak wygląda pobyt chorego w tym oddziale.
1: Nasz plan nie jest przypadkowy, ma też w naszych pacjentach wyrobić pewne nawyki ważne dla ich zdrowienia. Zaczynamy dzień od takiego spotkania społeczności, które nazywa się planowaniem dnia. Tam pacjenci mówią o tym, z czym zaczynają dzień, co planują właśnie w ciągu tego dnia. Mówią właśnie o tym, jak się czują, co ważnego jest w ich życiu. Następnie, jeżeli chodzi o zajęcia, odbywają się grupy zadaniowe, na których pacjenci opowiadają o swoim życiu, piszą prace, w których też zawierają te informacje. Następnie dzień kończy się takim krótkim wykładem też na temat tego, czym jest ta choroba, są bloki tematyczne na każdy tydzień i wieczorem pacjenci podsumowują swój dzień tak zwanym bilansem dnia, czyli to, co zaplanowali, sprawdzają, czy się to udało im wykonać, tak, czy wywiązali się z tego. Ma to też ćwiczyć u nich taką dyscyplinę, systematyczność, ale też dawać nam, terapeutom, informacje, jak ten pacjent funkcjonuje, czy coś zmienia, jak reaguje, jak działa, jak się zmienia.
0: Taką ważną częścią wspomniałaś o tym, że jest terapeuta indywidualny, ale także to, co udowodnione naukowo, nie do osiągnięcia z terapeutą indywidualnym, to efekty terapii grupowej. Ta jest tutaj w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, codziennie. Od tego się zaczyna dzień po wspomnianym przez Ciebie planowaniu.
1: Tak, pacjenci uczestniczą w zajęciach. Myślę, że to jest bardzo wartościowy czas. Mają możliwość wtedy opowiedzieć o tym, co u nich, opowiedzieć o swoim życiu. Mogą zmierzyć się z różnymi trudnościami, z którymi na co dzień nie dzielą się, na przykład z bliskimi albo nie wiem, z ludźmi, z którymi żyją. Celem takiej grupy zadaniowej jest to, żeby pacjent mógł poczuć jedność z grupą, poczuć się jej częścią, ale też poćwiczyć sobie trochę w tej grupie wszystkie te umiejętności, które powiedzmy nie były praktykowane w trakcie, kiedy pił, czyli kontakt z drugim człowiekiem, komunikacja, mówienie o swoich emocjach, o swoich uczuciach, komunikowanie się z drugim człowiekiem, i to jest cel tych zadań też, między innymi.
0: Poza tym każdy uczestnik pisze pracę. To, co jest tutaj ciekawie, wracamy do pisania odręcznego, bo ta metoda, to także udowodnione naukowo, pozwala na lepsze zrozumienie, przyswojenie, zapamiętanie, wyrażenie siebie, aniżeli takie zwykłe stukanie w klawiaturę, do którego jesteśmy przyzwyczajeni.
1: Tak, i też bym chciała odczarować te prace. Wiele pacjentów właśnie jest wystraszonych trochę, przychodzi tutaj, nie wiem, opowieściami innych pacjentów, którzy tutaj byli. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że te grupy zadaniowe i pisanie prac to nie jest język polski, tak? My nie oceniamy ani ortografii, ani umiejętności takich polonistycznych. Nawet źle napisana praca jest dobrze napisana, bo ona też pokazuje to, co jest ważnego dla tej osoby, czym się musi zaopiekować, czego jeszcze może nie rozumie. A same prace w sobie, tak jak powiedziałeś, są po to, żeby poruszyć pewne ważne tematy, żeby pacjent pisząc pracę mógł się do niej jakby trochę zajrzeć w siebie, pomyśleć o tym, co było w jego życiu i przerać to na kartkę, przedstawić to innym.
0: Wspomniana była terapia indywidualna, ale nieco szerzej na ten temat. Pacjent jest pod opieką terapeuty indywidualnego. W jaki sposób wygląda ta praca, ta styczność w trakcie pobytu w oddziale?
1: U nas na oddziale wygląda to tak, że każdy pacjent jest przypisany konkretnemu terapeucie i do tego terapeuty kieruje się z różnymi problemami, z trudnościami, tak, nawet takimi wynikającymi z pobytem tutaj w oddziale.

0: Ale jakby głównym celem terapii indywidualnej jest to, że pacjent wnosi w sesję ważne dla niego problemy, tak? Omawia je z terapeutą, określane są problemy, cele pracy terapeutycznej. Pacjent pracuje indywidualnie nad swoimi trudnościami. Takie sesje odbywają się raz w tygodniu. To jest jakby tak pewniak taki, że taka sesja się odbędzie raz w tygodniu. No ale oczywiście w sytuacjach trudnych, tak, kiedy dzieją się różne ważne sprawy w życiu pacjenta, no to taki terapeuta też w takich chwilach jest przy pacjencie.
1: Bardzo dziękuję za tę wyczerpującą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich. Wiem, że to trudny moment, trudna decyzja, ale myślę, że może dużo zmienić w życiu osoby uzależnionej. Wiele ludzi nie zadaje sobie takiego pytania, czy warto. Właśnie te stereotypy, o których zaczęliśmy, kierują takimi osobami, ale bez terapii osoba uzależniona nie ma możliwości zdrowienia, więc zapraszam.
1: To była rozmowa z Karoliną Siedlecką, terapeutką oddziału leczenia uzależnień w Konińskim Szpitalu. A za nami magazyn reporterów Meloradia 99,6 w Koninie. Bardzo dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
1: No i zaczynamy audycję Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. Dzisiaj wyjątkowe wydanie, bo nie ma Bartka z Koniecznego, za to jest redaktorka naczelna LM.pl, portalu LM.pl.
3: Z wielką przyjemnością przyjęłam to zaproszenie, bo retroprasówki słucham, chłodę i się upajam.
1: To Iwona Krzyżak we własnej osobie. A druga ciekawa sprawa jest taka, że nie jesteśmy dzisiaj w studio Konińskiego Meloradia, a jesteśmy w Konińskich Gosławicach w domu u Iwony.
3: No i siedzimy sobie w kuchni, mamy tu zainscenizowane studia, może im pokażemy to studio jakoś, jakieś zdjęcie zrobimy?
4: Tak,
3: chyba by się przydało. Czy mogę poprosić moją dziewczynę o to, żeby nam zrobiła teraz
4: proszę
3: zdjęcie?
4: Bardzo,
3: Ola, czy ty możesz do nas przyjść i nam zrobić zdjęcie? No niech zobaczą kawałek kuchni Iwony Krzyżak.
1: W Gosławicach, tak się mówi, że Gosławice to takie osiedle na uboczu, że zapomniane, a ja już jestem w tym tygodniu drugi raz w Gosławicach. Byłem z mikrofonem przedwczoraj w muzeum, nagrywałem audycję, a teraz mamy w Gosławicach nasze gosławickie studio Meloradia.
3: I ja się nie zgadzam z tym, że takie zapomniane, bo tu już od jakiegoś czasu działa stowarzyszenie Nasze Gosławice i oni robią tu prawdziwe cuda. Teraz zbierają złom, butelki kaucyjne po to, żeby już niedługo zrobić imprezę dla mieszkańców Gosławic. Także tu już się zaczyna dziać. A już wkrótce powstanie obiecywane przez miasto boisko.
1: Pozdrawiamy działaczy, aktywistów, mieszkańców Konińskich Gosławic i machamy do nich dzisiaj przez okno, a tymczasem zaglądamy do starych konińskich gazet i na początek rok 1985, przegląd koniński. Na jednej z pierwszych stron mamy nekrolog Zdzisława Szklarkowskiego.
3: Wieloletni pracownik państwowy, działacz stronnictwa demokratycznego, znakomity regionalista i miłośnik Konina, wieloletni współpracownik prasy regionalnej. Z prawdziwym żalem żegna swego stałego współpracownika zespół przeglądu konińskiego.
1: Zdzisław Szklarkowski, który również był przewodniczącym miejskiej, tak, czy powiatowej Rady Narodowej, no, taki odpowiednik prezydenta burmistrza Konina. Kiedyś, no i zachowała się spory zestaw zdjęć Konina z różnych lat właśnie
3: autorstwa
1: Zdzisława Szklarkowskiego. Zresztą była wystawa ładnych kilkanaście chyba lat temu, takich gdzieś znalezionych na strychu, tutaj Iza, wtedy Bobrowska, dzisiaj Frankowska organizowała, przygotowała tę wystawę i z tego co rozmawiałem z Izą, jest szansa także na to, że kolejna porcja zdjęć Zdzisława Szklarkowskiego ujrzy światło dzienne. Następnie mamy artykuł Do zobaczenia w domu Zemełki. To jest dosyć długi tekst, którego nie będziemy czytali.
3: No ale to tak jakby z dziś ten tekst.
1: Tak, jakby z dziś, tym bardziej, że w tym tekście, pod tym tekstem kupon jest i prośba od pracowników, dziennikarzy Przeglądu Konieczności.

0: zdaniem Zagłusza była prezentującego poezję Stachury Różańskiego. Być może był to efekt zamierzony, mający na celu dodatkowe podkreślenie rozbieżności między światem poezji, a szarą i czasem niezbyt, nazbyt głośną codziennością. Ale wniosek, no, sobie redaktor wysnuł, ale należało o tym powiadomić przynajmniej aktora, który by się wtedy inaczej nieco ustawił w swojej roli. Przeprowadzka do niezbyt przyjemnie pachnącego holu też co prawda dodawała pikanterii prezentowanym tekstom, co młodzi widzowie pięknie zresztą wypunktowali, wręczając Różańskiemu pęczek zerwanych z jakiegoś klombu kwiatków, ale osobiście wolałbym wysłuchać tej wspaniałej poezji bez cuchnących klozetów za plecami. O,
1: tak było kiedyś w kadeku, nie?
0: Tak było.
1: Śmierdziało.
0: I klozety dawały o sobie znać za każdym razem, jak się wychodziło na rol. Ale jest trochę lepiej.
1: No, jest, lepiej. Jest, zdecydowanie lepiej. I tutaj jeszcze potem dalej w tekście jest no, takie stwierdzenie, że, czy taka konkluzja, że może warto byłoby, żeby w jednym budynku nie było domu kultury i klubu dyskotekowego. A co się stało potem? Potem jeszcze było tak, że w latach 90. czy na początku 2000. dorzucono jeszcze jeden klub i były tam dwa. I ten to już w ogóle był z sali widowiskowej, było go słychać, bo ja pamiętam, że kilka razy byłem na jakichś wydarzeniach artystycznych w kadeku, gdzie po prostu był koncert, chyba to był akordeonowy, ten co najbardziej zapamiętałem, a w tle było słuchać beat z imprezy w tym klubie. Tego klubu już nie ma, jest tam strefa K teraz, więc troszeczkę jest spokojniej dzięki temu. No dobrze, a tutaj mamy taki tekst, który już zagaiłem wcześniej Iwonie poza anteną i Iwona była w szoku.
0: Rary tasik, powiem państwu. Naprawdę.
1: Jak to się kiedyś żyło w Starym Koninie, nie tak zupełnie dawno, bo 41 lat temu, w 1985 roku. No ale do tego tekstu powrócimy po krótkiej przerwie, bo oto kończy się pierwsza część dzisiejszego wydania Retroprasówki. Ja dodam tylko, że wyjątkowo, bo jesteśmy dzisiaj nie z Bartkiem Skoniecznym, a z redaktorką naczelną portalu LMPL Iwoną Krzyżak i nie jesteśmy w naszym studio, a spotkaliśmy się w domu pani redaktor, redaktorki naczelnej w Konińskich Gosławicach. Powracamy po bardzo, bardzo króciutkiej przerwie, a więc pozostańcie z nami. To jest Retroprasówka w Meloradiu.
2: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
1: I powracamy, króciutka przerwa za nami, to jest Retroprasówka w Meloradiu. Iwona Krzyżak, redaktorka naczelna portalu LMPL, a ja nazywam się Mateusz Krzesiński. No powiedz coś.
0: Nie no, ja tu chcę już to czytać. Ja się już jestem skupiona, bo to jest naprawdę... Cymesik.
1: Listy do redakcji i ja to znam z opowieści, jak bardzo różnił się Stary Konin kiedyś od Nowego Konina, jeżeli powiem to wprost, w poziomie cywilizacyjnym po prostu. Dzisiaj oczywiście tego nie ma, ale moi rodzice jeszcze mi o tym opowiadali i ten tekst jest tego takim bardzo, bardzo dobitnym świadectwem. List przesłany od czytelnika.
0: Czy musimy chodzić brudni? Pyta czytelnik. Pisze ten list z prośbą do władz Konina, by w jakimś pomieszczeniu w starej części miasta znalazło się miejsce na wannę do kąpania, jak to było parę lat temu, bo nie w każdym domu mają wanny. Więc ludzie, co ich nie mają, są brudni i chodzą długo niewykąpani. Dzieci żyjące teraz w dobrobycie mają słabą pamięć i zapomniały, że w Starym Koninie ludzie też się kąpali, zwłaszcza starsi, co tydzień. Dzisiaj nawet cyganie mają w domu swoje kąpieliska, tylko my w starych budynkach siedzimy brudni. nie mogę iść do lekarza na gruntowne badanie oraz na prześwietlenie, bo jestem brudna. Może jakieś władze lub jakaś komisja pomogą to załatwić i ktoś zrobi gdzieś wannę, aby stary człowiek mógł się choć raz w miesiącu wykąpać. Wanna na przykład na Placu Wolności, ogólnie dostępna koło elementu wodnego, niech sobie stać.

0: jednego z wiceprezesów, proszę bardzo. Jeśli nawet nie jest to prawdą, to telefon do zakładu kosmetycznego powinien wrócić. Drugim telefonem widmem jest numer do postoju taksówek przy ulicy Kolejowej. Jest tam nawet skrzyneczka, lecz trudno ustalić, czy jest aparat i do tego czynny. W informacji pocztowej można się dowiedzieć, że jest w skrzynce aparat i powinien działać. Czyżby taksówkarze nie chcieli korzystać z tej formy zlecania im usługi? Czyżby klient nie był panem?
1: No jak to możliwe, że w czasach PRL-u klient nie był panem? To się w ogóle nie zdarzało.
0: No i ten telefon, który z zakładu kosmetycznego wylądował w domu prezesa. No skandal, proszę państwa. Skandal, hańba. Naprawdę, zbulwersowałam się.
2: Taka sytuacja. Przenosimy się do drugiego rocznika, który dzisiaj nas interesuje. To rok 91. Przegląd Koniński wygląda identycznie, jeżeli chodzi o szatę, natomiast już nie jest tygodnikiem PZPR, a pod logotypem jest napis Tygodnik Regionalny. Ale zainteresował mnie szczególnie taki oto tekst.
0: Bimber z sufitu. 26 kwietnia około godziny 14.20 stwierdziliśmy, że z sufitu leci na podłogę mętny płyn, wyglądający na zacier do produkcji bimbru. Zaczęliśmy ten płyn zbierać w podstawione naczynia. Był to już któryś z kolei przypadek zalania nas czymś takim, opowiadają lokatorzy jednego z konińskich mieszkań. To nic przyjemnego, kiedy po całym domu rozchodzi się zapach sfermentowanych drożdży. Sąsiad z góry tłumaczy się, że pękł mu balon z winem. Czy ową mętną cieczą kapiącą z sufitu było wino, czy zacier, wykażą analizy laboratoryjne. Postępowanie wyjaśniające w tej niecodziennej sprawie prowadzi Komenda Rejonowa Policji w Koninie. O finale czytelników poinformujemy.
2: A, pytała się podpis pod tekstem Szymy, kogo mógł być.
0: Szymczak? Proszę, był wiceprezydent Konina.
2: Wcześniej był dziennikarzem.
0: No jaki temacik się panu Szymczakowi trafił?
2: Jakie się trafiały tematy w
0: tym? No ale wtedy to nie było chyba aż tak nadzwyczajne, dlatego że z tego co kojarzę, to w tych czasach, no to wielu Koninian pędziło bimber. Naprawdę, ja sama pamiętam z domu takie obrazki, kiedy jako dziecko nie wiedziałam, co się dzieje w kuchni, a tu jakaś maszyneria chodziła i coś była, jakaś rurka w kran tam wetknięta i ojciec mnie strasznie wyganiał z tej kuchni. I był ten zapach.
2: Trochę jak poszukiwana. Marysia tu nie wchodzi, nigdy do łazienki nie wchodzi.
0: I tak było w większości konińskich domów, proszę państwa.
2: Marysia się ze mną ożeni. Nie, Marysia wyjdzie za mnie, co ja gadam.
0: Obrzeni. W każdym razie bardzo smaczna interwencja. Jestem ogromnie ciekawa i zobowiązuję cię. Przy następnej retroprasówce chcę znaleźć odpowiedź na to pytanie. Jak zakończyło się to poważne postępowanie prowadzone przez komendę? Policji.
2: I co wykazały badania laboratoryjne? Kończymy już naszą audycję. Dzisiaj nadawaliśmy z Konińskich Gosławic, z domu redaktorki naczelnej portalu LM.pl Iwony Krzyżak.
1: Dziękuję ci.
0: Dziękuję. No i zapraszam na kawę. Was też, słuchacze, jak będziecie kiedyś w Gosławicach i ja będę akurat w domu, z przyjemnością.
2: Jest tu bardzo miło. To była retroprasówka. Ja nazywam się Mateusz Krzesiński. Dziękuję i do usłyszenia.
3: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5.

dość specyficzne wydarzenie, choćby dlatego, że się w ogóle odbyło, a wytłumaczeniem pewnym jest jedna rzecz. Otóż no, w 1926 roku Konin był miastem garnizonowym, o czym już wspominałem, stacjonował w nim batalion, kadra zapasowa 68. Pułku Piechoty, którego sztab, dowództwo i znaczna część tego pułku stacjonowała we Wrześni. I ślad tego, co się wydarzyło dwa tygodnie po tych tragicznych dniach w Warszawie, odnajdujemy właśnie też w głosie Konińskim, gdzie zamieszczono taką relację, którą postaram się jak gdyby tutaj zacytować, bo być może czasami jest dobrze przekazać pełen przekaz, taki oryginalny, niż go w jakiś tam sposób omawiać. No więc ta relacja zatytułowana była Nabożeństwo za poległych żołnierzy 68. Pułku Piechoty. Dnia 27 maja o godzinie 9 rano w kościele Farnym dziekan tutejszy ksiądz kanonik Jan Kabata odprawił uroczyste nabożeństwo żałobne za żołnierzy poległych dnia 14 maja 1926 roku w walkach na polach mokotowskich pod Warszawą. Na nabożeństwo oprócz trzeciego batalionu 68. Pułku Piechoty byli obecni zaproszeni, no tu taki lapsus jest w tym tekście, ale tak to napisano, byli obecni zaproszeni przez dowództwo batalionu przedstawiciele miejscowych władz państwowych, samorządowych, delegacje korporacji i stowarzyszeń oraz miejscowa ludność. Po nabożeństwie wojsko przemaszerowało na rynek, gdzie dowódca batalionu podpułkownik Śliwiński odczytał nazwiska poległych żołnierzy 68. Pułku Piechoty, a mianowicie plutonowy zawodny Stanisław z Bruszowa, powiat Koźmin, szeregowy Trzaskawka Stefan z Róży, powiat Gniezno, szeregowy gawroński Jan z Jaraczewa, powiat Jarocin, szeregowy pobrzeżnik Wasyl z Nataszczyna, powiat Rochatyń, szeregowy Bartków Tymko z Bączowa, powiat Rochatyń, szeregowy Żyła Stefan z Łysej, powiat Podhaje. Następnie podpułkownik Krzywiński wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym z uznaniem podkreślił fakt należytego spełnienia przez nich obowiązku obrony praworządności, co w tekście wytłuszczono, czy właściwie takim rozstrzelonym drukiem podkreślono. Dalej odczytał rozkaz pożegnalny do armii byłego prezydenta Rzeczpospolitej pana Stanisława Wojciechowskiego, rozkaz generała Rzymirskiego, który jako najstarszy oficer objął dowództwo nad grupą wojsk, które walczyły po stronie ówczesnego rządu, i rozkaz dowództwa Okręgu Korpusu 7 generała Haunzera. Następnie odbyła się defilada batalionu przed komendantem garnizonu pod pułkownikiem Śliwińskim. Ja powiedziałem, że to było troszeczkę specyficzne wydarzenie, no między innymi, bo tutaj dość jasno było to oddanie pewnego honoru żołnierzom, którzy polegli po stronie rządowej, a pochodzili właśnie tutaj z Armii Wielkopolskiej, której to żołnierze właściwie do końca, to znaczy, może inaczej powiem, po tym przewrocie generalnie marszałek Piłsudski nakazał jak gdyby zamknięcie tej karty. Za wyjątkiem kilku wyższych oficerów, których znaleźli się w więzieniu. Później ich losy były mniej lub bardziej tragiczne, czasami tajemnicze, tak jak z jednym z generałów, generałem Ostoją Zagórskim, który zniknął. I to była jedna z największych tajemnic w II Rzeczpospolitej, bo po prostu zniknął, zwolniony z więzienia, z Berezy, dotarł do Warszawy, właściwie nie dotarł i nie wiadomo, co się z nim dzieje.
stał

0: A osoba była o tyle ciekawa, bo no, bardzo dużo wiedziała o marszałku Piłsudskim z okresu jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, z jego działalności na terenie Austro-Węgier, bo wtedy późniejszy generał, wtedy był kapitanem austriackiego sztabu generalnego, właściwie wywiadu wojskowego, tak, austriackiego, ale to temat na zupełnie odrębny rzecz i niezwiązany jak gdyby z naszym miastem. Natomiast no później jak gdyby, jak już mówiłem, zamknięto pewną kartę. Generalnie młodszych oficerów, żołnierzy, jak gdyby już później nikt nie wytykał, po której stronie oni byli. Aczkolwiek, no co prawda, po tym przewrocie później zaczęło się coś, co określano przed wojną świtłą legionową, to znaczy popieranie właśnie tego środowiska legionowego, co się nie do końca podobało pozostałej części armii, ale no, w tych warunkach już po prostu zazwyczaj dyskretnie na ten temat milczeli. Jest jedna rzecz, której do końca nie wiem, bo z tych 6 poległych żołnierzy nie wiemy, ile było rannych, bo to jest też historia tego rodzaju, że w ogóle powiedziałem, ile zginęło osób i w tym żołnierzy. No ale także doliczono się 920 rannych, w tym 906 wojskowych. Ile było rannych 68 Pułku Piechoty, nie wiem. Poza tym także nie do końca jest jasne, czy tych, bo mowa jest tutaj o pułku całym, czyli o wszystkich 3 batalionach i innych pododdziałach, który z nich ewentualnie był z Konińskiego batalionu. Tego już w tekście, o który właściwie w całości zacytowałem, tego już nie zapisano.
1: Konińskie batalion i Wrzesiński, tak?
0: Znaczy, batalion to była jeden z pododdziałów. Pułk był 68 Pułk Piechoty, który stacjonował we Wrześni, stacjonowało dowództwo, część i 2 bataliony, właściwie jeden, bo jeden tam wędrował, ale to już nieważne. Natomiast jeden z tych batalionów stacjonował w Koninie, tak? Stacjonował on, znalazł się w mieście już w 1921 roku, niedługo po tym, jak Konin opuścił 18 Pułk Piechoty. Natomiast i batalion stacjonował do właściwie lata 1928 roku, kiedy opuścił koszary konińskie, przeniesiono go, wrócił do Wrześni. Natomiast no, w konińskich koszarach, właściwie ich częściach, bo nie tylko w jednym, bo te koszary w kilku miejscach się mieściły, przystąpiono do organizacji szkoły podoficerskiej dla małoletnich. A zatem te tragiczne wydarzenia sprzed 100 laty też w pewien sposób no, znalazły swoje tutaj jak gdyby pamięć, że odzwierciedlenie w tym, co się działo w ówczesnym Koninie.
1: Bardzo dziękuję za tę opowieść. Pan Piotr Rybczyński, koniński historyk, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: A za nami kolejny odcinek audycji Historia Konina w Meloradiu na 99,6. Dziękuję za uwagę, kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Kulturalny tygodnik w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam. Zaczynamy Kulturalny tygodnik w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Dzisiaj gościnie w naszym studio Marta Merdzińska. Witam.
3: Witam.
1: Klaudia Cembrowicz.
3: Witam serdecznie.
1: Zespół tańca Koda.
3: który działa przy Konińskim Centrum Kultury i który w tym roku właśnie teraz obchodzi swoje dziesięciolecie.
4: No i zgadza się. Tak.
3: Pewnie wypadałoby na początku zapytać, skąd w ogóle się ta cała koda wzięła. 10 lat... To już spory kawałek czasu, sporo się w tym czasie wydarzyło. A co działo się na samiusieńkim początku?
4: 10 lat temu zostałam zaproszona do Konińskiego, wówczas Domu Kultury, jako młody, nowy instruktor. No i stworzyłam kodę, działałam wówczas sama. Po kilku latach, po 5 latach dołączyła do mnie koleżanka Klaudia Cembrowicz, z którą obecnie tworzymy zespół tańca Koda. I wydaje mi się, że działa nam to fajnie i świetnie się dogadujemy i jesteśmy zadowolone z tego, jak zespół się rozwija.
5: Tak, ja już wcześniej też byłam w Domu Kultury zatrudniona, więc też byłam instruktorką, po prostu później nasze prywatne życiowe losy się pozmieniały. Mamy dzieci, wspaniałe. I nasze drogi się połączyły. Po urodzeniu dziecka dołączałam z powrotem do zespołu Koda po prostu.
4: Zgadza się.
3: Okej, a jeszcze przytrzymajmy się tego momentu, który był 10 lat temu. Jakie emocje wam towarzyszyły? Były jakieś obawy, niepokoje, nadzieje?
5: Byłyśmy młodymi instruktorkami, tak naprawdę nie miałyśmy żadnego doświadczenia, żadnej bazy, z której mogłyśmy budować w sumie coś nowego, więc...
4: To wszystko była nauka lat, na błędach, ale też wynikająca z ogromnej pasji, bo całe życie tańczyłyśmy od dziecka, więc tak naprawdę... Doświadczenie zbierałyśmy przez lata, wiadomo, tylko to był taki moment, w którym to było zestawione z rzeczywistością i z tym, jak sobie wyobrażamy zespół, jak sobie wyobrażamy dobrego instruktora i taką współpracę właśnie tancerz-instruktor, tancerz-rodzic. Więc to było wszystko świeże, nowe, pełne pasji, ale też pełne takiego lęku, ale myślę, że pasja i miłość do tego wszystkiego nas prowadziły i zwyciężyły.
5: Tak, 10 lat to jest też w sumie podsumowanie naszej pracy artystycznej, bo to nie tylko zespół, ale też nasza praca jako pedagog tańca. To wszystko właśnie, całe doświadczenie, my w tym wzrastałyśmy również tutaj w Domu Kultury, więc jest to dla nas naprawdę duże doświadczenie i widzimy, jak po tych 10 latach się same zmieniłyśmy i jak dojrzałyśmy.
4: Tak, dokładnie.
3: O to właśnie chciałam zapytać, może nie tyle o to, jak wy się zmieniłyście, ale jak się koda zmieniała przez te lata. Teraz tak spójrzmy na to, jak to dzisiaj wygląda, ale jeszcze na powrót przenieśmy się o dekadę do tyłu. Zakładałyście 10 lat temu, że właśnie tak to będzie wyglądało po 10 latach?
4: Nie, wydaje mi się, że nie byłam sobie w stanie tego wyobrazić. Początki były na pewno skromne, dużo było mniej pewności w tym wszystkim i takiej samoświadomości, pewności siebie, ale rzeczywiście z roku na rok, widząc, jak to się rozwija, czułyśmy w sobie coraz większą taką pewność i widziałyśmy też po dzieciakach, że to jest dobra droga, że się naprawdę świetnie rozwijają i wiadomo, że nadal przed nami jeszcze jest, mam nadzieję, wiele również rozwoju, ale już te 10 lat pokazały, że zbudowaliśmy coś pięknego i że dzieci naprawdę rozwijają się wspaniale.
5: Myślę, że jak pracowałyśmy oddzielnie, bo na początku byliśmy od dwoma instruktorkami dwóch innych zespołów i dopiero tak naprawdę jak połączyłyśmy się razem, to jest taka ogromna siła, bo bardzo dobrze się uzupełniamy. Tak, mamy odmienne charaktery, ale one się idealnie ze sobą współgrają i uzupełniają się.
4: Dokładnie.
5: Zdecydowanie razem jest.
4: Jesteśmy
5: lepiej.
4: Jak ogień i woda, ale rzeczywiście mam nadzieję, że mamy, czuję też to, że mamy na siebie taki fajny wpływ, że tam, gdzie jedna potrzebuje drugą przygasić, to robi, a tam, gdzie druga potrzebuje trochę takiego ognia, to się tutaj fajnie uzupełniamy.
5: No i na co dzień się przyjaźnimy też, więc to nie jest tylko praca, więc to jest taka przyjaźń, myślę, że na całe życie. Więc oprócz, mówię, zawodowych, to mamy też bardzo dużo wspólnego z życia prywatnego, osobistego, tak?
3: Okej. Jak zaczynałyście, to tak, nie od dzisiaj wiadomo, że Konin to roztańczone miasto. Mamy trochę tych zespołów tanecznych i to takich całkiem niezłych, z osiągnięciami. No miałyście sporą konkurencję na początku. Jak udało wam się stworzyć to, do czego doszłyście? I jakie miejsce Koda dzisiaj ma tanecznej mapie Konina? zajmuje?
5: To znaczy, ja myślę, że ja nigdy nie patrzyłam na moje koleżanki z branży, że tak powiem, jako konkurencję. Każda z nas robi coś swojego i każda robi to jak najlepiej. Wiadomo, że są czasem lepsze sezony, są gorsze sezony, ale przede wszystkim wydaje mi się, że stworzyłyśmy tak wspaniałą społeczność i to jest naszym największym sukcesem, że dzieci są z nami parę lat, nie zmieniają zespołów i są z nami i to się rodzi tak naprawdę taka duża rodzina i przyjaźń między nami, a nie tylko te osiągnięcia, o których właśnie dużo się mówi, tak? Bo zespół to jest coś naprawdę więcej i możemy z tego więcej wyciągnąć niż tylko puchary, medale i osiągnięcia. Więc stworzyłyśmy naprawdę świetną społeczność młodych, fajnych ludzi.
4: My też się wywodzimy z konińskich zespołów, więc tak naprawdę patrząc na te zespoły, no nie patrzyłyśmy na nie jako na konkurencję, tylko jako inspiracja i miejsca, do których mamy ogromny szacunek, instruktorzy, do których mamy ogromny szacunek, bo same też z tych miejsc się wywodzimy i też wiemy, ile to kosztuje pracy, ile to kosztuje poświęceń i znamy tych ludzi personalnie, więc nigdy jakoś do tego nie podchodziłyśmy tak zawistnie, czy rzeczywiście...
5: Jako konkurencja.
4: Tak, tylko jako po prostu taka konińska ekipa, z którą się widujemy w różnych miejscach Polski, na różnych wydarzeniach.
5: Każdy robi swoje po prostu.
4: I zawsze sobie możemy coś miłego powiedzieć i razem porozmawiać i podzielić się swoimi doświadczeniami.
3: To o dzieciakach teraz porozmawiajmy. Te pierwsze, które przyszły do was 10 lat temu, domyślam się, że to już dzisiaj dorośli ludzie.
4: Tak, są to dorosłe już osoby. Z dużą częścią mamy cały czas kontakt. A nawet teraz w ramach naszego jubileuszu udało się bardzo dużą część tych ludzi ściągnąć do nas z powrotem i znowu zatańczą z nami na scenie. Będziemy mieli blisko 30-osobową ekipę absolwentów, którzy znaleźli czas w swoim dorosłym...
5: Tak, przyjechali z całej Polski z walizkami, żeby nas tutaj wesprzeć i pokazać się ponownie na scenie.
4: I w ramach kilku prób stworzyliśmy choreografię, która będzie również widoczna na scenie, więc jest to dla nas ogromnie miła sprawa, że znowu się z nimi widzimy i tak naprawdę widząc ich teraz na sali po tych kilku latach przerwy, czułyśmy, że tej przerwy nie było, że gdzieś tam, tak jakbyśmy się dopiero wczoraj rozstali i znowu udało nam się działać razem, niektóre, więc jest to bardzo miłe.
5: Tak, niektóre z tych osób gdzieś tam dalej poszły w świat tańca, dalej poszły, nie wiem, na studia taneczne, z czego też jesteśmy niesamowicie dumne, że gdzieś zaszczepiłyśmy w tych młodych osobach taką pasję do tańca i one dalej w tym świecie tańca są.
4: Tak, a nawet jeżeli takie osoby nie poszły w drogę taneczną, to widzimy i słyszymy też od nich, a zresztą też same widzimy po sobie, że ten taniec daje coś więcej, że daje taką pewność siebie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, więc rzeczywiście dziewczyny też mówią o tym, że w dorosłym życiu taki bagaż, który mają ze sobą w postaci tych doświadczeń tanecznych, scenicznych, dużo im daje, dużo wnosi w ich życie dorosłe.
3: A jak dzieciaki się zmieniały przez te 10 lat? Ich podejście do pracy po prostu.
5: To jest ciekawe.
3: Bo czasy się zmieniły jednak i to bardzo, nie?
5: Ciekawe, właśnie o tym niedawno rozmawiałyśmy, że jednak czasy takie, które nawet my tańczyłyśmy, czasy, gdzie nie było tak telefonów, nie było social mediów, nie było tego wszystkiego, co jest teraz dookoła, były troszeczkę innymi czasami. Kiedy się szło po szkole na trening i to było najważniejsze, tak? Żeby ciężko trenować, a teraz dzieciaki mają dużo więcej rozpraszaczy dookoła i wszystkiego innego i nie są już tak bardzo skupione na tym treningu, takim ciężkim treningu, chociaż nie możemy powiedzieć, u nas dzieciaki bardzo ciężko pracują i to nie jest tak, ale porównywając dzieci, które były jakieś 10 lat temu, a te dzieci, które są teraz, to jest delikatna różnica.
4: Tak, mamy też możliwość pracować z młodszymi dziećmi, 5-latkami i rzeczywiście uwaga dzieci jest, musimy się bardzo nagimnastykować, żeby tą uwagę łapać i żeby zajęcia były dla nich atrakcyjne, bo rzeczywiście mam wrażenie, że gdzieś taka postawa skupienia troszeczkę wymaga tutaj pracy, ale z czasem, już z miesiąca na miesiąc widzimy, że jesteśmy w stanie to fajnie wypracować i nauczyć się takich zasad i idzie to w dobrym kierunku.
3: Co dzisiaj młodzież konińska najchętniej tańczy?
4: Ciężko
5: najchętniej
4: mi powiedzieć.
5: My akurat jesteśmy w stylach taniec współczesny, taniec jazzowy. Bardzo też stawiamy nacisk na improwizację u dzieci. Improwizacja to jest jakby tak krótko mówiąc, najprościej tworzenie własnych choreografii do muzyki.
4: Na bieżąco.
5: Tak, na bieżąco, którą słyszą w danym momencie i żeby tańczyć do tego, co czują, jakie czują dźwięki i tak naprawdę jak sobie wyobrażają ten ruch w swojej głowie. Więc to myślę, że też idzie u nas w dobrym kierunku, bo już od najmłodszych lat próbujemy się otwierać na tą właśnie improwizację, na ten taki własny ruch, żeby nie narzucać dzieciom też własnego ruchu, tylko żeby one mogły pokazać to, co one tak naprawdę, co im w duszy grało.
4: Tak, ale też stawiamy bardzo na to, żeby dzieci miały okazję, chociaż okazjonalnie gdzieś tam spróbować nowych styli tańca, takich, które jakby nie są naszymi wiodącymi, ale rzeczywiście to otwiera bardzo fajnie głowę i ruch i sprawia, że ten taniec nie jest tak monotonny, tylko rzeczywiście mają okazję spróbować i hip-hopu, i house'u, i walkingu, i różnych styli, które rzeczywiście ten ich język ruchowy na pewno poszerzają.
3: Okej, to jeszcze na koniec powróćmy do wspomnień. Takie momenty największych wzruszeń, które jako pierwsze przychodzą do głowy z tych 10 lat.
4: Mi się od razu pojawia nasz jubileusz z okazji 5 lat zespołu, tak. Bo rzeczywiście mam wrażenie, że to był taki pierwszy nasz, taki nasz występ od początku do końca, taki jakbyśmy chciały, taki z serca i rzeczywiście czuliśmy, że każde dziecko, każdy młody człowiek był w to zaangażowany bardzo emocjonalnie. Więc było pełno wzruszeń, było pełno emocji i to mam w głowie jako pierwsze.
5: Tak, ja też bardzo wspominam dobrze festiwal dziecięcy i pierwsze nagrody, jakie nam się udało zdobyć i których się totalnie nie spodziewaliśmy. I to jest chyba największe zaskoczenie, że jeżeli na coś nie czekamy i to się zdarzy, to jest największa radość. I te łzy dzieciaków, które wyczekują tutaj przed Domem Kultury na wyniki, później tańczenie na konińskiej scenie, odbieranie aplauzu tutaj u nas w Koninie, to takie chwile, chociaż było ich pełno, bo my naprawdę zwiedziliśmy mnóstwo turniej tanecznych i mamy dużo, dużo osiągnięć. I każde osiągnięcie jest dla nas ważne.
4: Ale dla mnie na przykład to, co powiedziałaś, jest szczególne pod tym kątem, że kilka lat temu to, co teraz nam się udaje gdzieś tam osiągnąć albo gdzieś się pokazać, to kiedyś było takim niedoścignionym marzeniem.
5: Tak.
4: Że patrzyłyśmy na przykład na galę konińską i sobie tak cicho myślałam, mówię, ale kurczę, fajnie by było kiedyś tam wystąpić. I to się zaczyna dziać. Więc to jest dla mnie ogromny sukces, że rzeczywiście możemy się mierzyć w ogóle jakoś powoli z tymi zespołami, które już działają wiele, wiele lat. I daje to taką motywację do dalszego działania,
5: Że jednak
4: rzeczywiście
5: to
4: idzie
5: jest
4: w jakimś dobrym kierunku.
5: Fajne.
4: I jest dostrzegane i jest doceniane po prostu.
5: Tak, jest dużo miłych słów po takich występach, czy w Koninie, czy gdziekolwiek, jest taki feedback od ludzi, że to jest dobre, to my wiemy też, że idziemy właśnie w dobrym kierunku i że robimy to dobrze, po prostu.
3: Co się wydarzy w kolejnych 10 latach w Kodzie?
4: Co się wydarzy? No mam nadzieję, że nadal będziemy tak zgrane i będziemy miały tak samo dużo pasji jak teraz, a może nawet więcej, bo rzeczywiście nie zawsze jest to proste, żeby mieć w sobie ten ogień tak samo rozpalony jak na początku swojej drogi, więc myślę, że to, mam nadzieję, że duży rozwój.
5: Tak, mamy nadzieję, że nadal będziemy właśnie miały w sobie tyle energii i tyle pasji i że to się gdzieś nie skończy, że nie ma limitu tego i że będziemy zaszczepiać w tych młodych ludziach to samo, co w nas kiedyś zaszczepili tutaj instruktorzy nasi.
4: I że na 20-leciu spotkamy się z kolejnymi absolwentami i
5: to pokolenie gdzieś tam rośnie.
4: Będą do nas wracać.
3: Gratuluję tego wszystkiego, co wydarzyło się. Życzę z okazji tego jubileuszu wszystkiego, co najlepsze. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Marta Merdzińska.
4: Dziękuję bardzo.
3: Klaudia Cembrowicz.
5: Dziękuję bardzo.
3: Zespół tańca Koda działający przy Konińskim Centrum Kultury. Ja nazywam się Mateusz Krzesiński, także dziękuję. Za nami Kulturalny Tygodnik. Do usłyszenia.
2: Kulturalny Tygodnik w Melo Radio na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Konin.
3: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. To jest audycja Posesja w Melo Radio na 99,6 w Koninie, podczas której mówimy o tym, co wydarzyło się na ostatniej sesji Rady Miasta, Konińskiej Rady Miasta. Dzisiaj skupimy się na pierwszej części obrad, która była zdominowana przez dyskusję wywołaną głosem radnego Jarosława Sidora, który najogólniej rzecz ujmując wyraził swoje niezadowolenie z wielkości rozmiaru deficytu Konińskiego. Konina. Posłuchajmy radnego Jarosława Sidora.
6: Pogadajmy. Dzisiaj temat deficyt w budżecie miasta. Pierwsza rzecz, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i twój dosyć mocny głos. Przypomnijmy, na co zwróciłeś przede wszystkim uwagę.
7: Zwróciłem uwagę na to, że budżet miasta Konina na 2026 rok został przyjęty z deficytem ponad 32 milionów. A po 5 milionach mamy deficyt ponad 61...
6: 5 miesiąca.
7: Po 5 miesiącach deficyt 61 milionów. Dopytywałem, w jaki sposób to się stało, co jest przyczyną i co dalej, tak? Bo po prostu nie może tak być. Jeżeli mówimy o tym, że miasto musi się rozwijać, to przy takim deficycie nie ma możliwości praktycznie żadnego rozwoju. No deficyt to jest deficyt, tak? Jeżeli się wychodzi na zero, w porządku, ale wszyscy chyba o tym powinni wiedzieć po prostu. Nie można żyć na kredyt całe życie.
6: Skąd się bierze taki deficyt? Twoim zdaniem, po twoich analizach, jak ty to widzisz?
7: Za dużo wydajemy, jeżeli chodzi o sprawy bieżące. Jest kilka wydziałów, które powinny być już dawno zestrukturyzowane. Dużo tutaj mówiono na przykład o oświacie. No niestety, jeżeli pan prezydent próbuje robić reformy w oświacie od wielu, wielu lat i nie znajduje poparcia w swojej grupie radnych, no to też już jest problem, tak? Ja nie wiem dlaczego, to jest po prostu czysty populizm, bo to się kiedyś źle skończy dla naszego miasta. Ale to nie jest tylko jeden powód, jeżeli chodzi o grupę radnych.
6: Ale w jakim sensie nie znajduje poparcia wśród swojej grupy radnych?
7: Jeżeli chodzi o projekty uchwał, tak? Przykład restrukturyzacji z szkół, przepraszam, zamknięcia, ewentualnie przedłużenia działalności. A no wiemy, jaka jest sytuacja demograficzna w mieście Koninie i jaka jest ilość przedszkoli i tak dalej. No, powtarzam, to jest tylko jeden z wielu, wielu tematów.
6: Ale sugerujesz, że ci, nazwijmy to w cudzysłowie, prezydenccy radni, te głosowania, które były odnośnie likwidacji, tak, szkół czy wygaszania szkół, one nie były w porozumieniu z prezydentem?
7: Nie wiem, czy nie było porozumienia z prezydentem. Powinno być, bo prezydent przede wszystkim powinien rozmawiać ze wszystkimi radnymi, ale możliwe, że no nie było chęci poparcia ze strony tych radnych, tak? Zresztą ja powtarzam, jest inny problem, jeżeli chodzi o oświatę. Ja nie chcę się skupiać na oświacie, ale ten temat został wywołany nie przeze mnie, tak? Tylko już na sesji 13 maja przez pana prezydenta Adamowa i dzisiaj ponownie przez pana prezydenta Kołytkowskiego. Temat restrukturyzacji to nie jest temat tylko Urzędu Miasta czy radnych, ale również kuratorium. Kuratorium, które jest po prostu polityczne i z tego co wiem, z rozmów wcześniejszych, kuratorium również wie, że dzieci jest mniej, że należy robić reformy, ale my na to nie pozwolimy, no bo politycznie źle to będzie wyglądać. Tylko powtarzam i powtórzę to po raz kolejny publicznie. Jestem za tym, żeby były klasy 12-13 osobowe i dwóch nauczycieli. Tylko niech państwo da 100% na finansowanie oświaty. Ja mówię tylko o samych wypłatach i tak dalej, podwyżkach, ale tutaj zaczynają się inne rzeczy, czyli sprawy administracyjne, tak zwanej kady cywilnej, która nie jest na karcie nauczyciela, jak również utrzymania budynków.
6: I co jeszcze poza oświatą?
7: Poza oświatą jest wiele innych rzeczy, chociażby tereny inwestycyjne nadal nieskończone, brak inwestorów, działki sprzedane 5-6 lat temu, nic się praktycznie tam nie dzieje. No nie ma większego wpływu do budżetu, a obciążanie większymi podatkami tych, którzy tutaj jeszcze są, naprawdę to niczego nie doprowadza. To niczego nie doprowadzi, to jest po prostu, no będzie oburzenie społeczeństwa na coś takiego. No nie może tak być. I musimy gdzieś szukać po prostu tych oszczędności. Nie gdzieś, tylko wszędzie praktycznie. W całej działalności Urzędu Miasta. Jak również w Radzie Miasta, ja już tutaj nie będę wymieniał, kto z radnych sobie podniósł po prostu wysokość diet i tak dalej, bo to też również...
6: A jak sobie sam podniósł wysokość diety?
7: No poprzez decyzję, poprzez głosowanie, tak? kto był za podwyższeniem diety. O tym też nie będę, o tym nie chcę mówić, naprawdę to jest przeszłość, ale...
8: Ale to no, musiała być większość Rady za podniesieniem diety.
7: Tak, no była większość.
8: To nie nazwisko, tylko nazwiska.
7: No zgadza się. Może szanowny kolega dotrzeć do protokołów, listy głosowań i tak dalej.
8: Co teraz zrobić w takim razie? Bo dyskusja była na sesji, głosy strony magistratu wskazywały na to, że twoich słów do serca sobie te osoby z kierownictwa tak nie biorą.
7: Szkoda. Szkoda, że nie biorą, a powinny, bo powtarzam, jakby to powiedzieć, ja powiem tak, obserwuję to od lat. Przyjęcie budżetu na kolejny rok, absolutorium, przyjęcie budżetu, absolutorium i to tak leci. Jestem radnym, ślubowanie składałem w grudniu 2010 roku, od tego czasu jestem radnym, ale
8: leci,
7: ja
8: leci.
7: Widzę, ale ja nie widzę perspektyw na następne lata, dłuższych perspektyw, tak? Ja nie chcę tutaj wchodzić już w strategię miasta Konina, gdzie brałem udział też w konsultacjach i tak dalej. Możemy mieć piękne plany, ale jeżeli nie będziemy mieli piękne plany w strategii, ale jeżeli nie będziemy mieli żadnych planów, żadnych dokumentacji, żadnych środków na realizację, to te plany też nic nie dadzą.
8: Kto jest bardziej winny tego stanu rzeczy? Prezydent, wiceprezydenci, czyli magistrat, czy Rada Miasta?
7: Ja uważam, że ja nie chcę tutaj, ja nie jestem sędzią, nie chcę tutaj...
8: No ktoś za to odpowiada.
7: Ja nie jestem sędzią, ja nie chcę, jest 23 radnych i nie chciałbym jedyn... I tak wychodzi na to, że jestem jedynym radnym, który po prostu zwraca na to uwagę. Dlaczego pozostali radni na to nie zwracają uwagę? Nie ma na przykład dyskusji w kuluarach, to ja już panu na te tematy po prostu nie odpowiadam, ale staram się być radnym odpowiedzialnym, który zależy po prostu mi na tym mieście, na tych ludziach, którzy w tym mieście zostali, chcą mieszkać, chcą żyć, no ale nie poprzez ciągle podnoszenie podatków, czy też wprowadzenie nowych opłat, bo po prostu na wszystko brakuje. To też mnie boli, bo ja również będę zmuszony ewentualnie, jeżeli Rada pewne zmiany znowu będzie musiała poprzeć, będę musiał takie opłaty ponosić, jak również wszyscy pozostali mieszkańcy.
8: Każdy, kto płaci czynsz. Od 2018 roku, przykładowo powiem, mój czynsz wzrósł z 350 zł do 850 i znakomitą część tego stanowią opłaty bądź zaliczki na media pochodzące z miejskich spółek. A może referendum? W Krakowie się udało?
7: Nie chcę na ten temat się wypowiadać. No wiem, jak się skończyło w Krakowie. Tam odwołano prezydenta Krakowa, Rada Miasta została, kilku procent brakło, no ale na tym też się trzeba zastanowić. No powiedział pan tutaj o podwyżkach za różnego rodzaju media. No nie będę się wypowiadał w tym temacie. A chociaż też korzystam z tych mediów z jednej spółki i chodzi o centralne ogrzewanie, to też mnie po prostu przeraża, że no pewna inwestycja, która miała przynieść miastu rozwój, obniżkę cen i tak dalej, no poszło to praktycznie w odwrotnym kierunku, jak miało być.
8: Co tam 1% z haczykiem?
7: No miało być 8,1, a wyszło 1,6-1,7, tak? No cały koszt otworu geotermalnego, powstania geotermii i tak dalej, to jest chyba kwota około 87 milionów, też przy dofinansowaniu kilku milionów z budżetu miasta. To jest jeden tylko z wycinków, który składa się praktycznie na cały budżet, na całe funkcjonowanie miasta. Chciałbym, żeby było jak najlepiej, ale chciałbym, żebyśmy przede wszystkim normalnie rozmawiali, a nie robili sobie na... Nie było robionej nagonki, tak jak było dzisiaj to na sesji Rady Miasta, tylko nam mają osobę, która po prostu no, zgłasza od wielu, wielu lat pewne tematy i w tym temacie po prostu nic się nie zmienia. I to, co powtarzam, absolutorium, budżet na następny rok, absolutorium, budżet na następny rok i to tak leci rok za rokiem, cały czas. Od 89 roku, czy tam od lat 90, bo w prowadzeniu samorządności, no dzisiaj mamy dzień podobno samorządowca. Chciałbym wszystkim życzyć wszystkiego najlepszego, ale przede wszystkim odpowiedzialności wszystkim samorządowcom.
8: Pan prezydent kupił tort i tak trochę małostkowo oficjalnie przy wszystkich zachęcił cię do jego zjedzenia. Zjesz?
7: Skosztuję, ale nie dlatego, że przypadam za tortami. No po prostu skosztuję ze względu na to, że dostałem zaproszenie od pana prezydenta.
8: Smacznego.
7: Dziękuję.
3: To był koniński radny Jarosław Sidor. A co na to wszystko zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów?
8: Ja bym prosił o odniesienie się do dzisiejszych zarzutów radnego Sidora.
9: Ale jakich zarzutów?
8: No takich, że deficyt miasta jest za duży i że to spowodowane jest złym zarządzaniem.
9: Właśnie generalnie my mamy taką politykę od 7 lat, że bardzo pilnujemy wydatków, co się też często spotyka z niezadowoleniem radnych, w tym szczególności radnego Sidora. Wszystkie inwestycje, które realizujemy, staramy się w pierwszej kolejności realizować wyłącznie z dotacji, przez co przez 7 lat udało nam się ściągnąć blisko 1 miliard złotych dotacji zewnętrznych i takie inwestycje przede wszystkim realizujemy. Po drugie, podejmowaliśmy wielokrotnie próby restrukturyzacji, szczególnie w zakresie oświaty, które niestety skończyły się niepowodzeniem, też z powodów też takich politycznych, gdyż nie udało się zebrać odpowiedniej większości politycznej. Wielokrotnie podejmowaliśmy próby podwyższania niektórych opłat, czy podatków, czy wprowadzania pewnych opłat, co oczywiście jest bardzo też dla nas niekorzystne politycznie, natomiast też trzeba mieć odpowiedzialność za budżet. Wiele rzeczy się nie udało, niektóre się udały, więc zawsze dbaliśmy, mimo też takich populistycznych, postaw ze strony niektórych radnych, żeby ten budżet jednak był odpowiedzialnie prowadzony. Ja myślę, że dzisiaj mamy budżet na poziomie 1 miliarda złotych i deficyt na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych jest czymś normalnym. Zgadzam się tutaj też z głosami niektórych radnych, że warto zadłużać się na niektóre inwestycje, które będą służyć rozwojowi miasta, i warto się też zadłużać w tym okresie teraz, bo teraz mamy największy dostęp do środków unijnych, bo mamy dostęp do funduszy unijnych i dostęp do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, i gdybyśmy nie wykorzystali teraz tego okresu, czyli nie zadłużylibyśmy się na te wkłady własne, to te pieniądze zostałyby wzięte przez kogoś innego, a te inwestycje w przyszłości musielibyśmy robić z własnych środków. Więc pod tym kątem myślę, że nie jesteśmy jeszcze aż tak bardzo zadłużeni. Oczywiście dużą naszą rolą też, szczególnie moją, bo odpowiadam za tematy gospodarcze, jest rozwój przedsiębiorczości i budowanie tutaj potencjału gospodarczego, ściąganie inwestorów, bo z takich przedsięwzięć będziemy mieli podatek od nieruchomości. I chociażby takie przedsięwzięcia, które się teraz rozwijają w najbliższych latach, czyli firmy, które tu powstają, czy projekty, które są tu realizowane, one dadzą efekt też w podatku od nieruchomości, co pozwoli nam budować ten potencjał finansowy. Natomiast nie ma co ukrywać, że dochody samorządów ogólnie w Polsce są w coraz gorszym stanie. Rosną koszty usług publicznych, obsługi infrastruktury, natomiast maleje liczba mieszkańców wszędzie, we wszystkich miastach. Natomiast też trzeba powiedzieć, że bardzo dużo pracujemy nad tym, jak zarządzać zadłużeniem.
3: To był Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina. To wszystko w tej audycji Posesja. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Żywoty nieświętych w Meloradiu na 99,6.
3: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami audycja Żywoty nieświętych. Wydanie specjalne, już tak drugi raz zdarza się nam w ostatnich miesiącach, w ostatnim roku, że będziemy rozmawiali o osobie, która dopiero co całkiem niedawno, no w ostatnich dniach tak naprawdę, od nas odeszła. Dzisiaj opowiemy o Annie Dragan. Damian Kruczkowski, dzisiaj na linii telefonicznej, dyrektor Konińskiej Biblioteki. Witaj.
10: Witam Ciebie, witam Państwa.
3: Anna Dragan, dziennikarka, pisarka, chociaż pewnie powiedziałaby, że na odwrót, że najpierw pisarka, a dziennikarką to była tylko po to, aby stać się pisarką. To tak zupełnie w skrócie. Na początek, jak rozwinąłbyś tę myśl?
10: Właśnie nawet zanim ty zrobiłeś to dopowiedzenie, to chciałem odwrócić tę kolejność, ponieważ wielokrotnie w rozmowach z panią Anią, kiedy mówiłem dziennikarka i chciałem podkreślić, przecież ten jej dorobek bardzo bogaty i taki, który po niej zostanie i będzie opowiadał historię ludzi i miasta, to ona zawsze właśnie w ten sposób mówiła, że nie, dziennikarstwo to był jakby środek, który miał ją kierować do celu, a ona czuła się pisarką i jest pisarką. I tak też żegnaliśmy ją na profilu biblioteki i ja też tak napisałem na swoim profilu facebookowym, że przede wszystkim była pisarką. Bo przecież nawet jej artykuły, które jak rozmawiałem z kilkoma starszymi wiekiem kolegami, koleżankami, to mówili, że gazety czytali od końca, właśnie zaczynali czytać od tekstów Anny Dragan, bo to były literackie majstersztyki, bo to były reporterskie majstersztyki, to były faktycznie małe powieści, małe opowieści. I to było w niej niezwykłe i rzeczywiście można by powiedzieć, że to jej dziennikarstwo to było pisarstwo już w tej chwili.
3: Tak, i szeroki zakres tego dziennikarstwa, bo to były tematy społeczne, między innymi reportaże. To była sztuka, to była kultura. Pani Ania była też krytyczką sztuki, chociaż z tego, co pamiętam z tych tekstów, przynajmniej które czytałem, to bardziej starała się to wszystko, co dobre z wystaw, z wydarzeń artystycznych wyciągać, aniżeli krytykować. Powiedzmy coś na temat jej dziennikarstwa. Odwrócę jednak i zaczniemy od tego, bo poprzez bycie dziennikarką stała się pisarką, co sama powtarzała.
10: Tak, no to tak jak właśnie powiedziałeś, to były tematy społeczne, to była sztuka, to była kultura, to była też historia, bo są jej teksty opowiadające o wydarzeniach historycznych i to jej dziennikarstwo, ja też od tego nie uciekałem, chociaż ona z uporem podkreślała, że jest pisarką, nie dziennikarką, ale jednak to jej dziennikarstwo to jest ogromny materiał, wielka piguła wiedzy o historii Konina, o historii tej powojennej, tej PRL-owskiej, z której można już dzisiaj czerpać, ale kiedyś będzie można czerpać wiedzę na temat tego, jak ten nasz Konin się uprzemysławiał i jak wyglądał uprzemysłowiony już, bo no w tej chwili możemy powiedzieć, że żyjemy w mieście postindustrialnym, za chwilę pokopalnianym totalnie i to już będzie inna rzeczywistość. Kolejne dekady to będzie budowanie nowej tożsamości jakby miasta, natomiast o tej sprzed tej ery czy z tej ery będziemy mogli przeczytać między innymi właśnie w tekstach Anny Dragan. Tak jak powiedziałeś, to nie była... Ona też była daleka od krytyki. Lubiła się spierać, lubiła dyskutować, ale to nigdy nie była krytyka, to raczej była dyskusja na argumenty. Przy czym, tak jak napisałem też u siebie na Facebooku, jej nie zależało na tym, żeby kogoś przekonać, bo nie na tym rzecz polega też w dialogu czy w dyskusji. To nie chodzi o to, żeby kogoś przekonać do swoich racji.
3: Czasem się nie da po prostu.
10: Czasem się nie da, ale też nie taka jest idea i ona temu hołdowała, że najważniejsze jest dać sobie przestrzeń i szacunek do przedstawienia wzajemnie swoich argumentów. A jeżeli one zaczną kiełkować u którejś ze stron i po prostu ta strona je przyjmie jako swoje, to fajnie. Jeżeli nie, ma do tego prawo i tak jak mówiła pani Ania, ja idę dalej, nie przejmuję się tym. I faktycznie tak to u niej wyglądało. My bardzo często też się spieraliśmy, bo na wiele rzeczy mieliśmy inny pogląd. Też no, było, nie było, dzieliła nas różnica wieku i gdzieś musieliśmy znaleźć złoty środek, ale nigdy się nie pokłóciliśmy, nigdy się nie pogniewaliśmy, zawsze wychodziliśmy właściwie z takiej dyskusji uśmiechnięci, zadowoleni i nakarmieni wzajemnie taką głęboką, refleksyjną rozmową.
3: Tak, to może teraz o literaturze w takim razie, bo dużo, czy część tak z tych książek napisanych przez panią Anię było wydawanych właśnie w Konińskiej Bibliotece. Ty też brałeś udział w tych pracach?
10: Tak, jak najbardziej tak, zwłaszcza ta ostatnia literatura, ale też ta kazimierska, że tak się wyrażę, ponieważ tego Kazimierza w twórczości pani Anny Dragan było sporo. I możemy sobie mówić cokolwiek na ten temat, możemy się spierać, czy jej legendy na przykład kazimierskie były prawdziwe, czy nieprawdziwe, czy to są legendy wymyślone, czy nie. To nie zmienia faktu i nie przeczy temu, że one stały się jakimś materiałem, stały się materiałem literackim, który można czytać. Czyta się to bardzo dobrze. I właściwie są też materiałem promocyjnym, spokojnie mogą być, a bo wiem, że tam ona sama zresztą mówiła, że do którejś tam książki lokalni historycy, pasjonaci historii mieli jakieś tam zastrzeżenia. Natomiast myślę, że do jej twórczości trzeba podchodzić z pewnym, z dozą pewnego luzu i dystansu, tak jak ona to robiła. Czyli czytać to jako książkę, jako powieść, a nie skupiać się na tym, czy to jest zgodne z faktem, czy nie, ponieważ ona nie pisała książek historycznych. To były raczej interpretacje oparte na faktach, ale to było dzieło literackie, to przede wszystkim. I tutaj za to należą się jej chociażby ukłony, ponieważ posługiwała się, w ogóle pięknie mówiła. Uwielbiałem tembry jej głosu i sposób mówienia, dbałość o czystość języka. I tak samo też pisała. I czytanie takiego tekstu, ja myślę, że choćby on był nawet instrukcją obsługi kosiarki albo zmywarki, to napisany przez Annę Dragan można by było czytać z przyjemnością do poduszki.
3: Tak, dodajmy, że debiut literacki na łamach Świerszczyka w 1952 roku, więc całe życie to było pisanie u pani
10: tak,
3: Ani.
10: Dokładnie tak. To była też, to było jej, to określało jej jestestwo, jej byt. Ona była cała pisaniem, była cała słowem i tym słowem się posługiwała po mistrzowsku, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Ja ostatnio w rozmowie z Olą Jurgielewicz rozmawialiśmy sobie o tym, że no tak, Janek Schneider, Ania Dragan w tym roku, w tej chwili siedzą już tam i tak jak ktoś napisał w jednym z komentarzy, Dorota Merlak, że siedzą z Jankiem i dyskutują, że to byli też ludzie metafory. Nie chodzi o to, że ten człowiek był metaforą, tylko że to byli ludzie, którzy tą metaforą umieli się posługiwać. Bo te rozmowy z nimi to zawsze była niezwykle głęboka, refleksyjna przygoda. Czasem mówili wprost, a czasem nie mówili wprost, ale w tych metaforach i w tych okulnikach i dygresjach było wszystko to, co chcieli powiedzieć i człowiek to wyłapywał, o ile był uważnym słuchaczem.
3: Okej, okay, a zróbmy teraz, Damian, coś takiego, że powspominajmy sobie panią Anię Dragan, najpierw ty, potem ja, z takich naszych własnych osobistych doświadczeń. Powiedzmy o naszej osobistej relacji z panią Anią.
10: To właśnie była, przede wszystkim to była przyjemność z rozmowy. Myśmy się spotykali z przyjemnością po to, żeby porozmawiać. Pamiętam, jak spotkałem się z nią pierwszy raz na taką właśnie kawkę wtedy w kawiarni, po to, żeby mi opowiedziała trochę historii swojej rodziny. O historii rodziny, która była z jej rodziną zaprzyjaźniona, bo przekazała mi kilka pamiątek po tej rodzinie. I wtedy też opowiadała mi o swoim pochodzeniu i to, co już ze mną zostanie i będzie mi się przypominało w kontekście Anny Dragan, to właśnie to, że jak tłumaczyła mi, że jej rodowe nazwisko brzmi Kroch. Kroch przez samo H. Niemieckie nazwisko i panie w domu, czyli jej mama na przykład, to była pani Krochowa. Ale co do oryginału wymowy, to nie, H się wytraca i mówiło się pani krowa, więc, więc ona sama się z tego śmiała, że do jej mamy mówiło się pani krowa. I to tak już teraz zawsze, jeżeli ktoś będzie mówił Anna Dragan, to będę miał tę krowę w pamięci. Jeżeli będzie ktoś mówił krowa, to też zawsze się z panią Kroch będzie kojarzyło. Była wymagającą rozmówczynią. To nie było tak, że z Anią Dragan można było sobie popitolić o dupie Maryni, tylko rzeczywiście myśmy zawsze gdzieś tam poruszali. Nie wiem, z czego to wynikało, bo przecież moglibyśmy porozmawiać o refleksach na szybach czy złej pogodzie, ale zawsze wchodziliśmy gdzieś na takie tematy, w takie tony uderzaliśmy, że to do czegoś nas prowadziło. Tak jak mówiłem wcześniej, że ja lubiłem to, bo uczyłem się też od niej dyskusji na argumenty i tego, że w rozmowie nie muszę kogoś koniecznie przekonać. Ja muszę mu w sposób jasny i rzetelny przedstawić swoje racje. Czy on to przyjmie? Nie wiem. Jeżeli tak, to tak. Jeżeli nie, ja idę dalej. Powiedziałem swoje.
3: Tak, a jeżeli chodzi o moje wspomnienia, to one sięgają lat 90., bo ja jako małe dziecko, 5-6-letnie, byłem sąsiadem pani Ani. O. Mieszkaliśmy prawie vis-a-vis, więc nie pamiętam, jak to się zaczęło, ale szybko się do niej przykleiłem i spędzałem dużo czasu w jej ogrodzie, w jej bibliotece domowej. Ona pokazywała mi różne rzeczy właśnie w ogrodzie. Pamiętam, jak zbieraliśmy pokrzywy i pani Ania zbierała te pokrzywy bez żadnych rękawiczek, ręce miała całe w bąblach, ale mówiła mi wtedy, że to bardzo dobre na reumatyzm i tak powinno się robić. Pożyczała mi też sporo książek i to takich pierwszych moich książek, bo ja miałem wtedy 5, 6, 7 lat, więc tak naprawdę uczyłem się czytać. No i co jeszcze tak mocno mi w głowie zostało z tej relacji, czy tego sąsiedztwa, to, że w weekendy jak można było dłużej sobie pospać, bo nie szedłem do szkoły, do przedszkola, a było już ciepło i miałem otwarte drzwi, to było słychać na całą ulicę stukanie maszyny do pisania i było wiadomo już, że pani Ania w tym momencie jest pochłonięta swoją pracą. Tak, tych wspomnień oczywiście jest zdecydowanie więcej.
10: No, oczywiście, że tak. To jest, ktokolwiek obcował z panią Anną Dragan wie, że mógłby opowiadać o jednym z nią spotkaniu przez długie minuty, więc wcale się nie dziwię, że zostawiła nam i to bogactwo, bo oprócz tego literackiego, tej spuścizny literackiej, dziennikarskiej, to jeszcze te bogate wspomnienia.
3: O pani Annie Dragan zmarłej 23 maja, więc przed kilkoma dniami, konińskiej pisarce, także konińskiej dziennikarce, między innymi tymi rzeczami się trudniła. Rozmawialiśmy z Damianem Kruczkowskim, dyrektorem Konińskiej Biblioteki. Dzięki ci wielkie.
10: Dziękuję tobie, dziękuję państwu.
3: W ramach audycji Żywoty Nieświętych ja jeszcze tylko dodam, że pogrzeb Anny Dragan będzie we wtorek 2 czerwca o godzinie 11 w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Koninie. Dziękuję bardzo państwu. Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
2: Żywoty Nieświętych w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Reklama.
1: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. MKDOR, Setto, Dottie, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
2: Kastorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: A cappuccino też za 7?
6: Też.
8: A flat white?
6: Też.
8: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
10: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
11: A jak to wpływa na państwa codzienność?
10: Ciągle coś się nie domyka.
9: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
11: Proszę pana, bo tam są drzwi.
12: Polskone Porta Dere Ercado. Vox. Tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
13: Salon Vox. Konin, Spółdzielców 6. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Konin.
14: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia 99,6 w Koninie. To wcale nie mamut, był największym słoniowatym zwierzakiem, który żył niegdyś w naszej okolicy. Jaki gatunek miał bardziej imponujące rozmiary? O tym w rozmowie z Dagmarą Frydrychowicz z działu geologiczno-przyrodniczego Konińskiego Muzeum.
15: Spotykamy się po to, aby porozmawiać o zwierzakach. Tych zwierzakach, których co prawda w całości tutaj nie ma, ale ich szczątki w postaci najczęściej tak skamieniałych kości możemy oglądać. Okazuje się, że w naszym regionie przed setkami, dziesiątkami bądź setkami tysięcy lat żyły takie stwory, które już dzisiaj nie istnieją i właśnie w Konińskim Muzeum możemy zapoznać się z ich historią. No, pewnie na czoło wysuwa się nasz taki emblematyczny, można powiedzieć, słoń leśny.
16: Zgadza się, no to jest najbardziej kompletny szkielet, jeżeli chodzi o teren Polski, jeden z kompletniejszych w Europie. Zresztą no, my jako muzeum też możemy się pochwalić jednym z trzech znalezionych tutaj na terenie naszego kraju. No, został znaleziony no, 40 lat temu, ale mamy jeszcze dwa, jeden w Warszawie znaleziony w 1962 roku, no i jeszcze jeden taki niewielki samicy, który został odkryty w 1982 roku. Jest też szkieletem, jakby to powiedzieć, takim największym, który został odkryty, ponieważ po zmierzeniu samego kośćca, no to wyszło, że osobnik no, miał ponad 4 metry wysokości.
15: Czyli nie mamut, jeżeli chodzi o ten numer jeden w Konińskim Muzeum, bo to jest też bardzo często mylone, więc odkłammy to, a właśnie słoń leśny. Oczywiście przy słoniu się jeszcze chwileczkę zatrzymamy, tylko dopowiem, że mamuty również u nas żyły i również ich szczątki w muzeum się znajdują. Słoń leśny, większy od tych słoni, które dzisiaj możemy oglądać na przykład w ogrodach zoologicznych.
16: Dużo większy od tego, który chodzi po sawannie w Afryce, o taki dobry metr i o wagę też również kilkanaście ton. No, obecne słonie afrykańskie to dochodzą tak do 6-8 ton, to jest takie naprawdę maks maksów, a jeżeli chodzi o słonia leśnego, no to ten osobnik miał około 10 ton, tak mniej więcej jest szacowane, ale mogły też być osobniki, które ważyły dużo więcej.
15: I ten nasz, dlaczego on się tak zachował i w jaki sposób udało się go, no nazwijmy to w cudzysłowie, pozyskać dla potomnych?
16: Znaczy tak, dlaczego się zachował? Niestety biedak utopił się w bagnie ponad 100 tysięcy lat temu, to znaczy to jego nie nieszczęście jest naszym szczęściem, że jego praktycznie ten szkielet zachował się w całości, ponieważ samo zwierzę zatonęło dosyć szybko, ponieważ nawet na kościach nie ma śladów użytkowania przez drapieżniki, co świadczy o tym, że no, te 10 ton mimo wszystko dosyć szybko się zatopiło. A dlaczego my go mamy w muzeum? Gdyby nie kopalnia, to byśmy tego szkieletu też nie mieli, ponieważ on został znaleziony na głębokości 13 metrów pod powierzchnią gruntu, właśnie w momencie zdzierania nadkładu z odkrywki jóźwin. No i te 40 lat temu no, koparka, eksploatując północną ścianę odkrywki, właśnie wjeżdża w te tajemnicze kości. No i w tej chwili zaczyna się historia słonia leśnego tutaj w muzeum w Koninie.
15: W ogóle to tak kopalnia, no w pewien sposób nazwijmy to błogosławieństwo dla regionu, który się rozwinął, dla Konina samego jako miasta również, ale także właśnie dla badaczy przyrody, dla archeologów. To doskonałe pole, taki poligon do tego, żeby no, pozyskiwać właśnie te szczątki.
16: Zgadza się. No tak naprawdę, gdyby nie kopalnia, to tych szczątków my byśmy tutaj na tej wystawie nie mieli. No tutaj na tym sztandarowym jest właśnie słoń leśny, ale również no, jest mamut, nosorożec, prażubr. Także tych zwierząt tutaj no, wykopanych jest dosyć sporo.
15: Co jeszcze powinniśmy powiedzieć o słoniu leśnym?
16: Powiedzmy tak, takie naj, jeżeli chodzi o trąbowce, ponieważ to był jeden z największych trąbowców. Tutaj też obalmy kolejny mit.
15: Że w ogóle w historii.
16: Tak, to jest właśnie to, że to nie mamut był tym największym trąbowcem, tylko właśnie słoń leśny, że żył w tak zwanym interglaciale eemskim, czyli w czasach, kiedy no, na kuli ziemskiej też było dużo cieplej, a klimat w Europie bardziej troszeczkę przypominał ten afrykański. Tutaj oczywiście poza słoniem leśnym zostały znalezione szczątki nosorożca leśnego, tak zwanego nosorożca merka, który razem z nim występował, ale również w Europie występowały na przykład hipopotami i krokodyle w tym samym czasie, więc no, świadczy o tym, że było tu dużo bardziej wilgotno, dużo więcej tych terenów podmokłych, no i dużo cieplej.
15: Ale to też było tak, że ten nasz region znajdował się na innej szerokości geograficznej?
16: Nie, w czasie interglacjału eemskiego nie, praktycznie te kontynenty tak jak mamy je obecnie, one tak praktycznie tam wyglądały.
15: Czyli to nie przed tysiącami, a milionami lat byliśmy gdzieś tam w okolicy równika.
16: Tak, dokładnie, to było dużo wcześniej, to wtedy, kiedy na przykład kształtowała się sól kłodawska, no to wtedy było dużo cieplej. My żeśmy się właśnie znajdowali dużo bliżej równika i wtedy też była dużo większe parowanie. No i dzięki temu no, mamy powodzenie.

0: którego szczątki też
1: zostały. Mamut maniak.
0: Również. Które one tutaj też były znalezione. Praktycznie szczątki mamutów zostały znalezione na każdej odkrywce. Niestety to nie były tak spektakularne odkrycia jak słonia leśnego, gdzie tutaj mamy cały szkielet. A jeżeli chodzi o mamutu, to tutaj są niestety tylko poszczególne kości, poszczególne gdzieś tam fragmenty szkieletu. Nawet jeżeli chodzi o mamuta, to tutaj nie zachowała się czaszka.
1: Bo mamuty to tak dużo bliżej zdecydowanie, kilka tysięcy lat temu, tak? Gdzieś jest udokumentowane, że żył gdzieś pomiędzy ludźmi. Przez ludzi w dużej mierze dzisiaj tych mamutów nie ma.
0: Również, ale również przez zmianę klimatu. Tutaj należy pamiętać, że ta epoka lodowcowa, owszem, było bardzo zimno, ale było dużo bardziej sucho. Także ta pokrywa śnieżna była na tyle nie za duża w miejscach, gdzie te mamuty występowały, że mogły sobie spokojnie ciosami dostać się do tej trawy, którą się żywiły. Później nastąpiło takie jakby uwilgotnienie klimatu, co spowodowało, że były dużo większe opady śniegu i takiego bym nazwała śniegu troszeczkę ciężkiego. I tutaj już było tym zwierzętom dużo trudniej dostać się do tego pokarmu. Ale tutaj rzeczywiście pojawienie się człowieka spowodowało to, że te zwierzęta raz, że zaczęły coraz bardziej jeszcze migrować na północ, no bo zmieniał się klimat. Dwa, my żeśmy również podążali za naszymi żywicielami tak naprawdę, ponieważ nasi przodkowie bez większego jakoś tam problemu zarówno na mamuty, jak i na sorowce włochate polowali.
1: W takich warunkach na przykład uprawiać sobie poletka, pszenicy nie można było.
0: To jeszcze nie czasy rolnictwa. To tutaj ludy zbieracko-łowieckie i myśliwi głównie. Rolnictwo to jest jeszcze dużo później.
2: Kości jakich innych zwierząt można oglądać w Konińskim Muzeum? To kolejne pytanie, które zadałem Dagmarze Frydrychowicz z działu geologiczno-przyrodniczego Konińskiego Muzeum.
1: I kolejne zwierzaczek, prażubr?
0: Może nosorożec jeszcze, bo tutaj też już on został na chwilę wspomniany.
1: I to taki nosorożec też, którego dzisiaj nie ma, inaczej wyglądający, na pierwszy rzut oka bardziej włochaty.
0: Bardziej włochaty, też dużo większy. Z jednym lub z dwoma takimi potężnymi rogami, bo to też zależy, gdzie występował. Jeżeli na przykład to było Lasmoterium, które występowało bardziej w Azji, no to miał jeden taki potężny róg. A jeżeli chodzi o nosorożca włochatego, no to tutaj dwa rogi. Jeden krótszy, umiejscowiony bliżej, że tak powiem, sklepienia czaszki. Drugi dłuższy, który znajdował się na czubku nosa. I ten róg przypominał troszeczkę szablę, ponieważ ona służyła samcowi w zasadzie do walki między sobą, ale również do odgrzebywania pokarmu. No to też na tej samej zasadzie, co mamuty, po prostu odgrzebywały śnieg, żeby można było się do tego pokarmu również dostać. Gdzie były znalezione? Ponieważ tutaj, jeżeli chodzi też o znaleziska nosorożca włochatego, to są takie sporadyczne, tak bym to nazwała. Ponieważ mamy tylko jedną czaszkę i to też tak nie do końca kompletną, ponieważ brakuje w niej żuchwy. Druga to jest tylko fragment czaszki, no i mamy kilka poszczególnych kości nosorożców. Także tutaj, jeżeli chodzi o to zwierzę, to też tego kośćca nie jest za dużo, ale no same czaszki też mówią, skrótko robią robotę, ponieważ no to jest coś, co każdy paleontolog chce raz, że znaleźć, a dwa, no na wystawach też zawsze przyciąga uwagę jednak czaszka zwierzęcia.
1: Czyli ta czaszka to najcenniejsza część zwierzęcia, jaką można znaleźć, tak?
0: To znaczy tak, dla nauki każda kość jest cenna tak naprawdę, jeżeli idzie ją zidentyfikować do danego zwierzęcia. Ale tutaj rzeczywiście czaszka tak, ponieważ w czaszce też zachowują się zęby, a na przykład na podstawie badań zębów można stwierdzić, co zwierzę jadło, ile miało lat. Także tutaj to też jest dosyć spora taka skarbnica wiedzy.
1: A płeć jak się ocenia? No bo w przypadku naszego słonia leśnego tak wiemy, że to był on, że to był pan słoń.
0: Tak, zgadza się. To jest, jeżeli chodzi, to są pomiary tak zwanych kości długich, czyli tutaj kości kończyn. Należy pamiętać, że u tego typu zwierząt występowały tak zwany dymorfizm płciowy, czyli samce były dużo większe od samic. No i tutaj wiadomo, że w momencie, gdy już mamy tak zwaną anatomię porównawczą, no to widać, które zwierzę jest samcem, które samicą. Fakt w przypadku na przykład słonia leśnego z Muławy, on bardzo długo był uważany za mamuta, ponieważ wielkość szkieletu bardziej przypominała mamuta. Dopiero w momencie, gdy skompletowano szkielet i znaleziono czaszkę z zębami, okazało się, że jednak nie jest to mamut, a słoń leśny. Taki nieduża samica. Jeżeli chodzi o żubra pierwotnego lub prażubra, bo tutaj obie nazwy funkcjonują, tutaj też mamy znaleziska, w sumie to są też fragmenty czaszek z możdżeniami. I jeżeli jeszcze chodzi tutaj o region Konicki, to zostały też znalezione fragmenty tura. Zwierzę, którego my tak naprawdę nie kojarzymy z epoką lodowcową, a on był w tym czasie i przetrwał praktycznie na terenie Europy do X wieku. Najdłużej tury przetrwały u nas. Mniej więcej z początkiem XVII wieku ostatnia samica tura padła w Puszczy Jaktorowskiej.
1: Bo to było na końcu, że tak powiem,

0: żywota tego gatunku jakieś takie, no powiedzmy, forma rezerwatu, tak? W którym one były chronione.
1: Była próba ochrony tego gatunku po to, żeby królowie mogli na niego polować. Tak to wyglądało, ponieważ jeżeli za zabicie Turana groziła kara śmierci, to tylko król mógł na niego polować, dlatego tutaj powiedzmy takie ustanowiono taką pierwszą ochronę, ale ci, którzy mieli tego Tura chronić, to się w sumie tak za bardzo nim nie interesowali. Dwa, do tego wszystkiego okazało się, że się zaraziły też jakąś tam chorobą od krów i w sumie po prostu to stado zaczynało coraz bardziej wymierać. Dwa, przypuszczalnie istniał coś takiego jak chów wsobny, czyli zwierzęta krzyżowały się pomiędzy sobą. No i no niestety ta pula genetyczna była zbyt mała, żeby w jakikolwiek sposób to stado mogło się rozwinąć. No i niestety wymierało, że tak powiem, samo przez siebie.
0: Te szczątki Tura, które można oglądać tutaj w muzeum, z tego co pamiętam, to akurat one z kopalni nie pochodzą, tak?
1: Akurat pochodzą z Daninowa. No, zostały w Daninowie, niestety bardzo mocno została uszkodzona czaszka samego Tura i możdżenie, także to, co widać, no to jest owszem szkielet, ale to, co jest, powiedzmy, to takie najbardziej spektakularne tego zwierzęcia, czyli te potężne rogi, sama czaszka, no niestety jest bardzo mocno uszkodzona.
0: I to zostało wydobyte gdzieś z jakiegoś jeziora, czy stawu, tak? Czy...
1: To było jakieś tam żwirowisko.
0: Czy były też jakieś mniejsze zwierzęta? Szczątki jakichś mniejszych zwierząt? Czy tylko te wielgachne właśnie udało się znaleźć? Bo duże były, także zwrócił uwagę tam kopiących, powiedzmy, a potem no, także badaczy.
1: No co do tych małych, to powiem tak, ciężko mi powiedzieć. No tutaj w zasadzie zachowały się te duże i to, co ciekawe, sami no, roślinożercy. Co ciekawe, nie mamy znalezisk drapieżników, a przecież występowały. Czy zarówno to występowały jakieś kotowate, czy psowate, czy niedźwiedzie. Ale niestety żadnych sygnałów na ten temat nie było. Może po prostu dlatego, że drapieżniki też występują pojedynczo. I tutaj też zachowanie szkieletu czy poszczególnych kości jest też troszeczkę trudniejsze.
0: Ale nasz słoń leśny też był samotnikiem, tak? W chwili śmierci.
1: Tak, no jak to słoń, ale tutaj on niestety, mówiąc krótko, wpadł do tego bagna i się dzięki temu zachował. Gdyby do niego nie wpadł, no to nie wiadomo, co by się z nim stało. No tutaj też drapieżniki też trochę mniejsze, mimo wszystko. Znaczy tak, mniejsze. Na tyle duże, że mogły sobie spokojnie na nosorożca, czy nawet na takiego troszeczkę bardziej schorowanego słonia leśnego, czy mamuta zapolować.
0: Tygrysy szablozębne?
1: To nie u nas.
0: To nie u nas, nie.
1: U nas. Tutaj, jeżeli chodzi o tygrysy szablozębne, to bardziej...
0: Czyli nie skompletujemy całej ekipy z epoki lodowcowej, nie?
1: No nie, tym bardziej, że tutaj, jeżeli popatrzymy na epokę lodowcową, to nawet zwierzęta troszeczkę były wymieszane z kilku kontynentów, jeżeli byśmy chcieli już tutaj rzeczywiście w to wejść. Tutaj, jeżeli chodzi o kotowate, to tak zwane machairodony, czyli też zwierzęta z dość dłuższymi kłami niż obecnie, ale no nie z tak spektakularnymi. Do tego wszystkiego no, najbardziej popularne, czyli jednak ten lew jaskiniowy, tutaj występujący w Europie. Jego szczątki zresztą zostały znalezione na południu naszego kraju, zresztą właśnie w jaskini. Co ciekawe, to się nazywa jaskinia niedźwiedzia, ale tam również zostały znalezione szczątki lwa jaskiniowego, co świadczy o tym, że zwierzęta no, wykorzystywały po prostu jaskinie na swoją siedzibę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: To była rozmowa z Dagmarą Frydrychowicz z działu geologiczno-przyrodniczego Konińskiego Muzeum i to wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Meloradia 99,6 w Koninie. Dziękuję za uwagę, kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
2: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia 99,6 w Koninie. Co łączy panie prasujące ubrania z konińskimi kierowcami tirów? Odpowiedzi na to pytanie będziemy szukać w wypożyczalni zbiorów audiowizualnych Konińskiej Biblioteki. Rozmawiałem tam z Magdaleną Mrozik-Żyłą.
0: Wypożyczalnia zbiorów audiowizualnych, zbiory audiowizualne w Konińskiej Bibliotece. Scharakteryzujmy na początek tak zupełnie ogólnie tę część naszej książnicy, naszej biblioteki.
4: To był dział dla osób niewidomych i niedowidzących na początku. No wiadomo, technika poszła do przodu, więc w tym momencie rozwinęliśmy się. Mamy zbiór bardzo bogaty audiobooków, mamy zbiór płyt winylowych, mamy CD z muzyką i oczywiście są filmy. W tym wszystkim znajdują się również lektury i w bazie filmów i audiobooków. W tej chwili staramy się rozwinąć własną bazę e-booków i audiobooków.
2: To o tym może za chwilę, o tych planach. Najpierw jeszcze o historii działu, bo ja rozumiem, że to tak kiedyś było, że książka mówiona, dzisiaj nazywana audiobookiem, kiedyś właśnie ten termin bardziej obowiązywał, książka mówiona, to było tak stricte przeznaczone dla osób, które no, w związku z tym, że na przykład mają problemy z widzeniem, bądź nie widzą takiej drukowanej książki, przeczytać nie mogły, i dopiero z czasem okazało się, że także osoby czytające na co dzień książkę papierową, no bo bądź dzisiaj także elektroniczną, mogą po prostu też słuchać i też chcą słuchać.
4: Zgadza się. Jest to dosyć popularne w tej chwili, szczególnie panie, chociaż panowie, którzy jeżdżą tirami, również wypożyczają, dlatego że no, nie mają czasu na czytanie, a jadąc mogą posłuchać czegoś lżejszego, na parkingu przez snem mogą sobie kryminał odpalić, no i są z tej formy bardzo zadowoleni.
2: Ile można słuchać wyłącznie muzyki? Warto też posłuchać mówienia, czytania.
4: Zgadza się, tak powinno być. Powiem tak, forma audiobooka jest bardzo fajna, bo panie na przykład mogą prasować i sobie słuchają. Wcale to nie zastępuje książki drukowanej czy e-booków, bo jak najbardziej i tą formę, i tą formę. Okazuje się, że wypożyczają i książki, i mają kody, gdzie mają dostęp do platformy Legimi, no i jednocześnie korzystają z naszych zasobów, i to jest piękna sprawa. Przychodzi młodzież na PlayStation, bo teraz już też mamy, i mogą sobie tutaj pograć. W tym czasie sobie grają, odpalają sobie też muzyczkę do tego. Tatusiowie również przychodzą z dziećmi pograć, mamusie również, więc robi się to taki zakątek rodzinny.
2: Czyli tak, usystematyzujmy. Można w zbiorach wypożyczalni zbiorów audiowizualnych wypożyczyć, tak, audiobooki, rozumiem, tak, co poza tym jeszcze?
4: Audiobooki, filmy, winyle, płyty z muzyką na CD, i to mamy pełen zestaw, no i gry oczywiście na PS5.
2: Czyli zagrać można tutaj, ale można też wypożyczyć i wziąć na jakiś czas do domu i sobie pograć.
4: Zgadza się. Także będę kupowała nowe gry. Oczywiście czytelnicy bardzo aktywnie się w to włączają, przynoszą listy. Robimy zestaw, który możemy kupić, i wzbogacamy nasze zbiory po to, żeby było tego więcej i żeby czytelnicy przede wszystkim byli zadowoleni.
2: I zbiory są zarówno na nośnikach, tak, fizycznych, czyli bierzemy płytę, na której na przykład jest audiobook, albo gra, albo muzyka, wypożyczamy, potem po jakimś czasie, tak jak książkę do biblioteki, oddajemy, ale również już od jakiegoś czasu jest forma taka zupełnie, powiedzmy, cyfrowo-internetowa, czyli można także tutaj w bibliotece uzyskać dostęp do pewnych zbiorów, które są gdzieś tam hen daleko na serwerach. Można się do nich dostać, ściągnąć i z nich korzystać.
4: Tak, mamy dwie platformy. Obydwie są bardzo po prostu kody schodzą. Wszystkie kody schodzą, mamy ich trochę za mało. W tej chwili czekamy.
2: Czyli czytelnicy otrzymują kody od biblioteki, wprowadzają je na danej platformie, uzyskują dostęp.
4: Tak, uzyskują dostęp. Przede wszystkim to będzie literatura piękna, również pozycje popularno-naukowe, i studenci piszący pracę, inne osoby, które poszukują również coś z dziedziny popularno-naukowej, bardzo chętnie z tego korzystają.
2: Czyli nie tylko beletrystyka.
4: Nie tylko.
2: Wspomniałaś także w trakcie naszej rozmowy, także poza anteną, o tym, że pewna zmiana będzie następowała. Do tej pory to jest także dostęp na jakichś tam platformach zewnętrznych, natomiast biblioteka nasza będzie budowała swoją własną bazę takich cyfrowych audiobooków i e-booków. Jak to będzie wyglądało?
4: Tak, dostaliśmy propozycję, tym razem propozycja z spełnia nasze oczekiwania. Jest firma, która w tej chwili zabezpiecza biblioteki, żeby tworzyły własną bazę. Na razie to będzie baza audiobooków, ale dojdą do tego e-booki. Będzie powiązana z systemem naszym wypożyczeń Sowa, więc chcemy, żeby to wszystko było dobrze zintegrowane. Po to, żebyście Państwo mieli dostęp praktycznie rzecz biorąc jako nasi czytelnicy, bo trzeba być naszym czytelnikiem, bo my dodamy takiego czytelnika do tej bazy i będziecie mogli korzystać już zdalnie z audiobooków i w perspektywie e-booków. I będzie to już baza biblioteki, którą my kupimy i będzie cały czas dostępna.
0: To na koniec zapytam w takim razie, z jaką popularnością spotyka się właśnie ta propozycja, że niekoniecznie na półki z tymi tradycyjnymi książkami, ale przejść nieco dalej do zbiorów audiowizualnych, jak wiele osób tutaj się pojawia i korzysta z tego, co wy proponujecie.
4: No przychodzą i bardzo chętnie korzystają, nie tylko osoby, które mają jakąś niepełnosprawność, drobną niepełnosprawność, ale jest to wygodne. Dzieciaki również chętnie przychodzą i wymieniają sobie, bo jest bogaty zbiór właśnie audiobooków dla dzieci, więc też sobie wymieniają chętnie. No i oczywiście mamy bajki na wideo, na DVD, więc tutaj to też cieszy się popularnością. Szkoda tylko, że po prostu u nas, nie wiem, w tym kraju dziwnie jest, bo wszyscy wydają nowości, jest ich dużo, a ostatnio naprawdę jest problem, żeby kupić coś ciekawego.
0: Bardzo dziękuję, życzę powodzenia.
4: Dziękuję bardzo.
2: To była Magdalena Mrozik-Żyła z Konińskiej Biblioteki. Pozostajemy w naszej książnicy. Teraz słów kilka o kolejnej inicjatywie, która polega na tym, że czytamy najpierw książki, a potem spotykamy się i o tych książkach dyskutujemy. Na ten temat rozmawiałem z Dawidem Szymczakiem z Konińskiej Biblioteki.
0: Dyskusyjny klub książki to kolejna inicjatywa, co prawda ogólnopolska, ale funkcjonująca z powodzeniem przy naszej, czy w naszej bibliotece w Koninie. Na początek może powiedzmy, zarysujmy, o co w ogóle w tej idei chodzi.
5: Dyskusyjne kluby książki to są miejsca, które zrzeszają czytelników, chociaż nie tylko czytelników, ale też użytkowników biblioteki. Są to osoby, które interesują się literaturą, literaturą obyczajową, reportażem.
0: Ten przekrój jest dosyć duży, tak naprawdę z miesiąca na miesiąc może być zupełna zmiana kursu, zupełnie inny gatunek, zupełnie inny pomysł na napisanie, na książkę.
5: No właśnie tak staramy się dobierać literaturę, żeby też nie były te tytuły oczywiste, żeby też to były tematy, które gdzieś tam nas dotykają, o których można głębiej podyskutować.
0: Jak to w praktyce, tak z technicznej strony, wygląda organizacja takiego klubu u nas w Konińskiej Bibliotece?
5: Organizacyjnie spotykamy się raz w miesiącu. Jest to bardzo luźne spotkanie, na które każdy może przyjść, czy osoba, która przeczyta lekturę, czy nie przeczyta lektury. Książki są u nas dostępne miesiąc wcześniej, żeby można było się zaznajomić z tematem. Oczywiście można zabrać głos, nie trzeba zabierać głosu. Nikogo do niczego nie zmuszamy, jest przyjemna atmosfera i poruszamy nie tylko temat związany z książką.
0: Czyli tak, dostajemy książkę, mamy miesiąc na jej przeczytanie, potem przychodzimy i możemy tylko posłuchać, a nawet jak przyjdziemy z takim zamiarem, że jesteśmy tylko, żeby posłuchać, okaże się, że mamy coś do powiedzenia, w każdej chwili można się w dyskusję włączyć.
5: Oczywiście, nikogo nie ograniczamy, dyskutujemy na różne tematy, często jest tak, że odbiegamy dosyć daleko, a książka jest pretekstem do spotkania.
0: Okej, to powiedzmy, czy tak się zastanawiam, do tej pory takie dyskusje pojawiły się, które były na tyle szczególne, że specjalnie zapadły w Twojej pamięci. Co to było?
5: Mieliśmy takie rozmowy, nawet czytelnicy się na niektóre spotkania szczególnie przygotowują i przygotowują sobie notatki, przygotowują sobie nawet obrazy powstawały, które miały nam nam pokazać dokładnie jakieś tam relacje w książce ukazane, także no, bardzo ciekawie jest.
0: A jaka książka wywołała taką dyskusję, która jest godna zapamiętania?
5: Szczerze powiedziawszy, tych tytułów jest tyle, że nie pamiętam, która to była książka, ale jest kilka tytułów, które mi szczególnie zapadły w pamięci, i autorzy, i są to autorzy, którzy cały czas gdzieś tam wracają i wracamy do ich książek i no, są bardzo poczytni.
0: A to na przykład?
5: No, nasz regionalny Jakub Małecki, który jest hitem i po prostu zawsze do niego wracamy, choćby to była nie wiem, która jego książka, wszyscy są zainteresowani i
0: też taki autor, z którym jest szansa na, w związku z tym, że jest z naszego regionu, z koła konkretnie, szansa na częstsze spotkanie, na przykład tutaj w naszej bibliotece?
5: Organizowaliśmy spotkanie z panem Jakubem bodajże 2 lata temu. No, było bardzo duże zainteresowanie, mieliśmy wypełnioną salę po brzegi, no i rozmowy, mnóstwo autografów, pan Jakub chyba też był zadowolony. No i my tak, no mamy sentyment do jego literatury.
0: Teraz powróćmy do dyskusyjnego klubu książki. Z jaką popularnością ten pomysł spotkał się? W Koninie, bo tak patrząc na zdjęcia, relacje na facebookowym fanpage'u biblioteki ze spotkań klubu, zawsze tam pewna grupa taka silna spotyka się do tego, żeby porozmawiać.
5: Tak, obecnie mamy 2 dyskusyjne kluby książki w naszej bibliotece. Jest to klub dla dorosłych. Oczywiście tam młodzież też bierze udział, tylko młodzież starsza. I jest też dyskusyjny klub książki dla młodzieży typowo. Tam już mamy lżejsze tytuły, to są te książki dostosowane do wieku. No, dyskusyjny klub dla dorosłych, z którym zaczęliśmy tą przygodę, spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem i obecnie jest bodajże ponad 20 osób takich, które rzeczywiście uczęszczają na te spotkania. Oczywiście to nie jest tak, że co spotkanie każdy musi być na spotkaniu, się pokazać i odbębnić, bo tak to nie wygląda. Ale jest taka silna grupa rzeczywiście osób, które są i zawsze tą swoją obecnością
0: uatrakcyjniają te spotkania. Przekrój wiekowy jaki jest? O. Międzypokoleniowa grupa?
5: Na dyskusyjnym klubie książki dla dorosłych jest to grupa no, 20-latków tam raczej nie bywają 20-latkowie, ale od 30 i już tam dalej limitu nie ma w zasadzie.
0: Dobrze, to będziemy przyglądali się, relacjonowali i zapraszali o dyskusyjnym klubie książki. Teraz sobie porozmawialiśmy. Gratuluję tego, co udało się w ramach działalności grupy osiągnąć do tej pory. Życzę powodzenia.
5: Dziękuję bardzo.
2: To był Dawid Szymczak z Konińskiej Biblioteki i to wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Meloradia 99.6 w Koninie. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
2: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia 99.6 w Koninie. A dzisiaj o tym, że Konin jest pełen zabytków i to wcale nie tych, które są w starej części naszego miasta, które są na Starówce, a po prawej stronie Warty. Udowadnia to Filip Walkowiak, prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Konina, z którym miałem przyjemność porozmawiać. To na początek powiedzmy, co to w ogóle jest Towarzystwo Upiększania Miasta Konina. Skąd wpadliście na taki pomysł, aby ono zafunkcjonowało? No i jakie są jego główne, takie naprawdę główne cele? No więc wpadliśmy na taki pomysł, że mamy w naszym mieście niszę dotyczącą właśnie architektury, urbanistyki miasta, promowania tych walorów przestrzeni miejskiej, też starania się o jakąś poprawę, ożywianie różnych części naszego miasta. No i chcieliśmy nawiązać jakoś do takiego dziedzictwa właśnie towarzystw upiększania miast, które swoją historię sięgają już do XIX wieku, kiedy właśnie w wielu miejscowościach powstawały takie stowarzyszenia, które skupiały osoby troszczące się o dobrą przestrzeń miasta.
0: I one tak się podobnie nazywały?
2: Dokładnie tak. Okay. To jest taka tradycja jeszcze głęboko przedwojenna. Właśnie towarzystwa upiększania miast miały za cel właśnie tworzenie miast pięknych. Pięknych nie tylko w rozumieniu tej estetyki, ale także...
0: funkcjonalnych.
2: Tak, funkcjonalnych.
0: Wygodnych.
2: Pięknych jako po prostu dobrych. Dobrych do życia, do mieszkania, do pracowania. No i właśnie chcieliśmy wskrzesić też w Koninie, gdzie nigdzie nie było takiego towarzystwa, tą ideę i właśnie próbować promować dobre wzorce z różnych miejsc w Polsce, w Europie, właśnie jak można tworzyć przyjazne, atrakcyjne, wygodne miasto, jak też wpływać na to, żeby to miasto było też tak estetycznie piękniejsze, atrakcyjniejsze, no ale też promować dobrą architekturę, urbanistykę, wszystko to, co mamy tutaj w Koninie fajnego, ciekawego, co uważamy, że często nie zauważamy, a naprawdę jest czym się chwalić też na zewnątrz i może być jakimś wyróżnikiem naszego miasta na tle całego kraju.
0: I promować jak? Promować gdzie? Do kogo z tą informacją wyszliście, cały czas wychodzicie?
2: No więc stwierdziliśmy, że warto jest działać dwukierunkowo, ponieważ zauważyliśmy, że z jednej strony jakby ta świadomość wśród mieszkańców, wiedza na temat tego, co w sumie mamy ciekawego, nie tylko w tym starym Koninie, ale nowym, jest czasami dosyć nikła i...
0: Właśnie chyba w tym nowym przede wszystkim. Bo ja tutaj powiem, że z Filipem mieliśmy okazję przygotować taki cykl audycji, które polegały po prostu na tym, że Filip, jak pan przewodnik, oprowadzał mnie po Nowym Koninie. Co ciekawe, bardzo często w bardzo bliskiej okolicy siedziby konińskiej Meloradia i ja, żyjąc już prawie w tym mieście od 40 lat, dowiadywałem się rzeczy, o których nie miałem zielonego pojęcia.
2: Dokładnie tak, no bo właśnie ten Nowy Konin jest szczególnie interesujący ze względu na swoją historię. Jest to takie miasto, które powstało na surowym korzeniu, zupełnie od zera, jest świadectwem pewnej epoki, gwałtownej, dynamicznej industrializacji naszego kraju, też tego, jak zmieniały się warunki, w których Polacy żyli, pracowali i jest świetnym takim papierkiem lakmusowym, jak rozwijały się nasze miasta na przestrzeni ostatnich 70-80 lat. No i właśnie chcieliśmy to pokazać, że właśnie Konin jest interesujący przede wszystkim ze względu na tę swoją nową część i to można próbować też stosować jako walor taki promocyjny miasta, co z powodzeniem robią niektóre inne miejscowości o podobnej historii, jak chociażby Gdynia, Tychy, Stalowa Wola, które właśnie też swoją genezę opierają na takim gwałtownym rozwoju i powstania miasta, tak naprawdę jego eksplozji z niczego i tego, jak po prostu dynamiczny proces rozwoju może tworzyć bardzo ciekawe środowisko właśnie miejskie i mieć swoje też takie ciekawostki. I to chcieliśmy pokazać mieszkańcom, ale też stwierdziliśmy, że jako, że to jest wyróżnik i pod tym względem Konin jest jednym tak naprawdę z kilku miast tylko w naszym kraju, które może poszczycić się taką historią powstania, no to warto jest stosować też taki zabiegi różnego rodzaju promocyjne na zewnątrz i pokazywać to w skali kraju. No i dlatego też udało nam się w cyklu naszych ostatnich kilku działań właśnie promujących ten koniński modernizm, czyli tą architekturę i urbanistykę powojenną, nie tylko stworzyć wystawę fotografii prezentujących te najważniejsze obiekty architektoniczne naszego nowego miasta, ale też no, w cyklu różnych potem artykułów w ogólnokrajowych różnych mediach, mediach, zarówno tych architektonicznych, jak i popularyzatorskich. Udało nam się wypromować te kilka właśnie ciekawych obiektów z miasta, pokazać nasze miasto z innej perspektywy, opowiedzieć o jego historii i pokazać, że Konin może być interesującym miejscem na mapie naszego kraju.
0: To teraz powiedzmy jeszcze o tym, tak wymienimy po kolei, jakie miejsca znajdują się w waszym zainteresowaniu, ale takim bardzo szczególnym, związanym z tym, że chcielibyście, aby te miejsca zostały objęte ochroną taką prawną, czyli aby zostały wpisane do rejestru zabytków.
2: Dokładnie tak, bo już od paru lat możemy zauważyć taki trend wśród konserwatorów zabytków, muzealników, że zwraca się uwagę na te budynki, które powstały już po wojnie, że zabytkiem nie musi być obiekt, który ma 100, 200, 300 lat, ale może to być obiekt kilkudziesięcioletni. I właśnie tutaj w Koninie mamy kilka takich budynków, przede wszystkim użyteczności publicznej, które prezentują wysokie walory architektoniczne i mogą być takimi bardzo dobrymi przykładami architektury modernizmu właśnie lat 60., 70., 80. I według nas do tego grona zalicza się m.in. budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, czyli dawna siedziba Narodowego Banku Polskiego, który zresztą już został wpisany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do rejestru, ale też widzimy taki potencjał w wielu innych budynkach, m.in. w obiekcie Hali Rondo, w kościele świętego Maksymiliana, w zespole domów towarowych Centrum, razem z otaczającą ich zagospodarowaniem terenu, między innymi rzeźbą iglicą, który znajduje się troszeczkę ukryty pomiędzy pawilonami. Mamy też w sumie dosyć ciekawy obiekt stadionu Złotej Jedenastki z intrygującą rzeźbą znicza, który powstał w ramach plenerów aluminium. No i jest jeszcze jakby cały kontekst tej urbanistyki miasta, szczególnie tej jego najstarszej nowej części, czyli w obrębie Alei 1 Maja i ulicy Dworcowej.
0: No to wiemy już doskonale, czym zajmuje się Towarzystwo Upiększania Miasta Konina. A teraz prezes tego stowarzyszenia, Filip Walkowiak, opowie nam o najciekawszych zabytkach nowej części naszego miasta.
2: No więc jakbyśmy wyszli z Melo Radia, to tak naprawdę pierwszy obiekt, który napotkamy, no to jest budynek Centrum Kultury i Sztuki Oskard. On pierwotnie był bardzo interesującym zabytkiem brutalizmu, czyli takiego nurtu w architekturze modernistycznej, który operował takimi ostrymi formami, użyciem takich szorstkich materiałów, bardzo surowych, jak chociażby beton. I on w ostatnich latach przeszedł dosyć głęboką modernizację, która w dużej mierze zmieniła jego kształt, ale zachowało się parę detali. Ale co ciekawe, to właśnie wokół niego zgromadzone zostały rzeźby, które powstawały w ramach inicjatyw plenerów aluminium, czyli takich działań artystycznych, które miały właśnie łączyć robotników, pracowników zakładów pracy z artystami i we wspólnych takich działaniach powstawały rzeźby, które potem umieszczano w przestrzeni miasta. I to była taka idea, żeby tą sztuką wejść w przestrzeń między budynkami, gdzie żyją ludzie, żeby ta sztuka po prostu była elementem takiego codziennego życia. Idąc dalej, Aleją 1 Maja, zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą Dworcową, czyli głównego skrzyżowania naszego miasta.
0: I tam jest centrum Konina.
2: Tak, tam jest centrum Konina.
0: Tak nam rodzice mówili.
2: Dokładnie tak. Obecnie troszeczkę może podupadły, ale nadal interesujące, między innymi właśnie na cały zespół tych pawilonów handlowych, domów towarowych Centrum, o dosyć ciekawej formie, właśnie z tym głównym akcentem w postaci tego piętrowego pawilonu na narożniku, podpartego słupami, z dosyć ciekawym łupinowym dachem, który jest tak wygięty w delikatny łuczek, to dopiero widać z... Tak, z drona albo z daleka trzeba stanąć.
0: Albo z hotelu Konin.
2: Albo z hotelu Konin, czyli właśnie kolejnego obiektu, który jest takim akcentem urbanistycznym na tym skrzyżowaniu. Jest to jeden z pierwszych wysokich obiektów w Koninie, ponieważ dopiero w latach 70. tak naprawdę dopuszczono w miastach ówcześnie już wojewódzkich, w 49 województwach, żeby powstawały budynki wysokie. Wcześniej jakby ograniczano zabudowę w tych mniejszych miejscowościach poza największymi miastami do zaledwie 5 kondygnacji, co widzimy
6: siedzimy zresztą po przeciwległym narożniku, gdzie kiedyś starsi mieszkańcy pamiętają, że była poczta, ale no ten budynek jest zdecydowanie niższy, jest takim tylko delikatnym akcentem tej ulicy, właśnie ze względu na te różne takie uwarunkowania polityczne, nazwijmy to. I idąc dalej w kierunku zachodnim, właśnie będziemy dochodzić do obiektu kościoła świętego Maksymiliana, który jest takim przykładem modernistycznej architektury sakralnej, który ma taką ciekawą formę, zupełnie może na pierwszy rzut nie kojarzący się z takim kościelnym, dawnym kształtem, z wieżą, spadzistym dachem, ceglaną elewacją, ale to też właśnie wynika troszeczkę właśnie z historii, z uwarunkowań, które wynikały politycznych, uniemożliwiający jakby stosowanie takiej czytelnej architektury sakralnej w owym czasie, w czasie komunizmu, ale też jakby z reformą soborową, która też jakby dużo wpłynęła na to, jak sprawowana była liturgia, jak właśnie wyglądały nabożeństwa. I jest to ciekawy przykład, właśnie jeden z pierwszych takich kościołów, który powstał w latach 70. po zupełnej zmianie liturgii. No i dobrze, wracając jakby z powrotem w kierunku centrum, no to musimy zajść pod naszą bibliotekę, która jest jedną z takich perełek modernizmu. Jest to taki fajny budynek, ponieważ on bardzo czytelnie pokazuje nam jego funkcję, ponieważ pierwotnie był to budynek Banku, Narodowego Banku Polskiego, i on tą właśnie taką modernistyczną formą prostopadłościanu z tymi charakterystycznymi betonowymi żyletkami przypomina troszeczkę taką szkatułę, w której nasze oszczędności, nasze pieniądze są bezpieczne, ale z jednej strony właśnie on sprawia wrażenie zamknięcia, ale jest, jak wejdziemy już do środka, budynkiem bardzo świetlistym, ponieważ jego dach, a także przestrzenie pomiędzy tymi betonowymi żyletkami są gęsto upstrzone oknami, naświetlami, które jednocześnie sprawiają wrażenie takiej jasności, klarowności, takiego po prostu bezpieczeństwa, ponieważ wszystko jest jasne i przejrzyste. I to jest moim zdaniem bardzo fajne połączenie w tej modernistycznej architekturze, że formy z jego funkcją. No i dobrze, jakby idąc z powrotem, idąc w kierunku wschodnim już ulicą Aleja 1 Maja, dochodzimy do jednej z największych perełek architektury tego naszego prawobrzeżnego Konina, czyli do hali Rondo. Jest to budynek sportowy, który powstał według projektu bardzo zasłużonego architekta Wojciecha Zabłockiego, który był nie tylko architektem, ale też wielokrotnym mistrzem olimpijskim w szermierce. I z racji tego, że był praktykiem, pracował też na warszawskim AWF-ie, bardzo dobrze znał, jakie są potrzeby sportowców, i jego architektura sportowa, w której się specjalizował, jest bardzo dobrym przykładem z jednej strony ciekawego rozwiązania potrzeb obiektów właśnie skupionych na rekreacji i sporcie, ale też o intrygujących rozwiązaniach konstrukcyjnych, ponieważ no, wszyscy kojarzymy ten nietypowy dach, który takim łukiem spływa w kierunku ulicy Przemysłowej i praktycznie z tym szerokim, wstęgowym przeszkleniem unosi się nad halą sportową i częścią basenową tego obiektu.
2: Bardzo ci dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę.
6: Dziękuję bardzo serdecznie.
2: To była rozmowa z Filipem Walkowiakiem, prezesem Towarzystwa Upiększania Miasta Konina, i to wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Meloradia 99,6 w Koninie. Bardzo dziękuję za uwagę, kłaniam się, Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
2: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia 99,6 w Koninie. A dzisiaj zaglądamy do konińskiego szpitala, a konkretnie do oddziału leczenia uzależnień. Dlaczego, jeżeli jest taka potrzeba, jak najbardziej warto skorzystać z jego usług? Między innymi na to pytanie odpowiedziała mi terapeutka z oddziału Karolina Siedlecka. To ja na początku chciałbym, żebyśmy nieco odkłamali pewne stereotypy. Może najpierw wprowadzę. Jesteśmy w oddziale konińskiego szpitala, którego główny budynek jest dla mnie osobiście symboliczny z tego powodu, po pierwsze, że się w nim urodziłem, właśnie w tym budynku, bo była tam kiedyś porodówka, a potem można powiedzieć, że po latach się urodziłem
0: na nowo odrodziłem. Mowa o budynku oddziału leczenia uzależnień. I właśnie o tych stereotypach. Jeszcze cały czas to miejsce jest postrzegane przez wiele osób, które po prostu nie posiadają odpowiedniej wiedzy. No, jako odwyk, odwykuwa miejsce, do którego trafiają osoby, które musiały stoczyć się na upaść, zupełnie stoczyć się na margines. No, a wcale tak nie jest.
7: Ja sama tego doświadczyłam, jak przychodziłam tutaj jako wolontariusz jeszcze do pracy, to byłam w ciąży i moi bliscy mówili, gdzie ty tam chodzisz z tym brzuchem, coś ci zrobią, i już wtedy tego nie rozumiałam, nie? Więc jakby wcale się nie dziwię, tak, ludziom, że się złoszczą na te stereotypy. Ja też się pozłościłam i staram się zrobić wszystko, żeby odczarować to miejsce i dużo o tym mówię. Staram się edukować też, rozmawiać z pacjentami też o tym, żeby otwierali się w tym temacie, żeby też mówili innym, bo oni są najlepszą reklamą na to, co tu się dzieje, jak terapia wygląda.
0: Ja tak z mojego doświadczenia powiedziałbym, że jest to po prostu miejsce, gdzie trafiają osoby, które mają problem, tak? Problem z uzależnieniem, jak sama nazwa oddziału wskazuje. Jest to jednostka chorobowa i podobnie jak w przypadku innych chorób, trafiają właśnie tutaj po to, żeby się wyleczyć.
7: Też tak myślę, zupełnie tak jak ty. Co mogłabym o tym miejscu powiedzieć? Myślę, że gdyby tu wszedł człowiek tak z ulicy przypadkowo, to by się nawet nie zorientował, gdzie jest. Tak? Myślę, że i samo miejsce jest bardzo przyjemne, atrakcyjne. Atmosfera tutaj też jest bardzo przyjazna. Personel, jakby wszyscy tutaj dbamy też o to, żeby, no, żeby było dobrze naszym pacjentom. I sama gdzieś miałam okazję być na różnych oddziałach szpitalnych i nie spotkałam się nigdy z takim pytaniem, ale jak się pani czuje? Nie? A tutaj takie pytanie właściwie można spotkać i na grupie, i na takich sesjach indywidualnych, i każdy personel tutaj, który tutaj w naszym oddziale pracuje, często pyta naszych pacjentów, więc myślę, że to takie luksusowe pytanie.
0: Co do samego miejsca, to ono także robi wrażenie, to znaczy jest nowe, jest odnowione. Ja pamiętam, kiedyś wspomniałem o tej części głównej, ten budynek za, nazwijmy to tak, restauracją przydrożną koło Kolińskiego Szpitala. Tam taki charakterystyczny klocek połączony z tą główną bryłą szpitala, ale także znaczna taka część, można powiedzieć, w podziemiu, przy ziemiu. Pamiętam, kiedyś 15 lat temu tędy szedłem, to wyglądało to miejsce tragicznie. Teraz jest zupełnie nowocześnie, bardzo fajne, dobrze wyposażone sale edukacyjne.
7: Tak, nasz oddział miał kilka remontów w ciągu ostatnich kilku lat. Na początku, przynajmniej odkąd ja tu pracuję, była odświeżona część na parterze, stały dobudowane łazienki, potem był remont piwnicy, która, tak jak mówisz, wygląda zupełnie inaczej, nie do poznania. Mamy sale edukacyjne, mamy sale terapeutyczne, mamy sale do superwizji, mamy kompleks sportowy Orlik, na którym można zagrać różne rozgrywki sportowe.
0: Ja bym powiedział, że cały taki, nie tylko Orlik, bo Orlik jest częścią całego takiego dziedzińca, na którym można spędzać czas na świeżym powietrzu, oczywiście, no bo jeżeli jest ku temu sposobność atmosferyczna.
7: Tak, jak najbardziej. Można spacerować, można odpoczywać, można spędzić czas z innymi pacjentami. Dbamy o roślinność, tak? Mamy ogródek, gdzie hodujemy kwiaty i warzywa. Są osoby, które dbają o to, także no myślę, że no, bardzo przyjemne miejsce.
0: Okej, no to powiedzmy, powróćmy do tego początku naszej rozmowy, że chcemy, tak, w jej ramach odczarować to miejsce. No właśnie, może też dlatego, żeby osoby, które cierpią na tę chorobę, nie bały się poprosić o pomoc właśnie tutaj, w tym miejscu. Można to zrobić.
7: Można to zrobić. To miejsce jest dobrowolne, tak, to nie jest więzienie. W każdej chwili pacjenci tak naprawdę mogą się wypisać z różnych powodów, ale takie towarzyszy przekonanie, że właśnie jakiś taki kojarzy się z więzieniem. Sami pacjenci mówią niekiedy o wolności poza oddziałem, więc to już jakby też nasuwa takie skojarzenia. My reagujemy na to, podkreślamy, że pobyt jest tutaj dobrowolny, tak? Nie ma przymusu.
0: I jeszcze powiedzmy, bo jest oddział leczenia uzależnień, tutaj jest, to się nazywa leczenie zamknięte, ale oczywiście oczywiście nie przymusowe. To znaczy, że w trakcie takiego pobytu w oddziale no, wchodzi się na ten oddział, trzeba odbyć to leczenie, będąc tutaj na miejscu i dopiero się wychodzi na koniec. To albo w trakcie, kiedy się przerwie to leczenie, tak jak wspomniałaś. Czyli to leczenie stacjonarne, ale także można leczyć się niestacjonarnie, bo tutaj funkcjonuje poradnia.
7: Tak, sam oddział w sobie zawiera leczenie stacjonarne, które trwa 7 tygodni. Mamy też oddział dzienny, który polega na tym, że pacjenci przychodzą od rana i biorą udział w zajęciach do południa i wracają do domu. Mamy też poradnie, czyli tak zwane leczenie ambulatoryjne, gdzie pacjenci mogą korzystać z terapii indywidualnej oraz zajęć grupowych. I jeżeli chodzi o leczenie, może tutaj dodam, w ramach terapii podstawowej, czy właśnie dziennej, czy stacjonarnej, żeby ona była skuteczna, musi odbyć się w tym czasie, o którym mówimy, tak? Ale pacjenci z różnych powodów często rezygnują z tej terapii i wtedy zachęcamy ich do tego właśnie, żeby kontynuowali leczenie, albo jeżeli uporają się z czymś trudnym, co często jest powodem wypisu, żeby wracali z powrotem, no i kontynuowali swoje zdrowienie.
0: No to powiedzmy w takim razie, na czym polega to leczenie? No, postawmy się w roli takiej osoby, która przyszła tutaj z bagażem, z plecaczkiem, z tymi niezbędnymi rzeczami i jest przyjmowana na oddział. Co czeka taką osobę? To też powiedzmy właśnie po to, żeby nie było jakichś niepotrzebnych obaw.
7: Żeby trafić na oddział, trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego albo od psychiatry. Dzwoni się tutaj do nas do oddziału, albo można przyjść osobiście. Codziennie jest osoba, która dyżuruje, która udziela informacji, która też kieruje w różnych sprawach. I w tym dniu, kiedy pacjent przychodzi ze skierowaniem, ustala termin i w tym konkretnym terminie musi zjawić się na leczenie. I kiedy już trafia, tak jak mówisz, ze wszystkim tym, co potrzebne, co ważne, no to zostaje przyjęty przez panią sekretarkę, jest pokierowany przez terapeutę, który zajmuje się przyjęciami, jest też wsparcie pań pielęgniarek, tak, wszystkie panie salowe też są zaangażowane w przyjęcie takiej osoby.
0: Trzeba być też, no nie można być pod wpływem środka odurzającego.
7: Tak, to jest warunek, tak, trzeba być trzeźwym tego dnia, no i potem jakby taka osoba, no, przeprowadzany jest z nią wywiad, jeżeli nie ma przeciwwskazań do podjęcia leczenia, no to jest przyjmowana, trafia na salę. Salę też mamy nowe, do 4 osób na takiej sali może się znaleźć. No i taki pacjent też trafia pod opiekę terapeuty indywidualnego, tak? Też inni pacjenci się opiekują taką osobą, dostaje szereg informacji, co ma robić, tak? Gdzie ma chodzić, no ale to już jakby w trakcie terapii te wszystkie informacje są przekazywane, ale taki pacjent jest od pierwszego dnia zaopiekowany.
2: O tym, czym jest i jak funkcjonuje oddział leczenia uzależnień przy Konińskim Szpitalu, opowiedziała mi terapeutka Karolina Siedlecka. Zadałem jej też pytanie o to, jak wygląda dzień, jak wygląda pobyt chorego w tym oddziale.
7: Nasz plan nie jest przypadkowy. Ma też w naszych pacjentach wyrobić pewne nawyki ważne dla ich zdrowienia. Zaczynamy dzień od takiego spotkania społeczności, które nazywa się planowaniem dnia. Tam pacjenci mówią o tym, z czym zaczynają dzień, co planują właśnie w ciągu tego dnia. Mówią właśnie o tym, jak się czują, co ważnego jest w ich życiu. Następnie, jeżeli chodzi o zajęcia, odbywają się grupy zadaniowe, na których pacjenci opowiadają o swoim życiu, piszą prace, w których też zawierają te informacje. Następnie dzień kończy się takim krótkim wykładem też na temat tego, czym jest ta choroba, są bloki tematyczne na każdy tydzień i wieczorem pacjenci podsumowują swój dzień tak zwanym bilansem dnia, czyli to, co zaplanowali, sprawdzają, czy się to udało im wykonać, tak, czy wywiązali się z tego. Ma to też ćwiczyć u nich taką dyscyplinę, systematyczność, ale też no, dawać nam, terapeutom, informacje, jak ten pacjent funkcjonuje, czy coś zmienia, jak reaguje, jak działa, jak się zmienia.
0: Taką ważną częścią wspomniałaś o tym, że jest terapeuta indywidualny, ale także to, co udowodnione naukowo, nie do osiągnięcia z terapeutą indywidualnym, to efekty terapii grupowej. Ta jest tutaj w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, codziennie. Od tego się zaczyna dzień po wspomnianym przez ciebie planowaniu.
7: Tak, pacjenci uczestniczą w zajęciach. Myślę, że to jest bardzo wartościowy czas. Mają możliwość wtedy opowiedzieć o tym, co u nich, opowiedzieć o swoim życiu, mogą zmierzyć się z różnymi trudnościami, z którymi na co dzień nie dzielą się, na przykład z bliskimi albo nie wiem, z ludźmi, z którymi żyją. Celem takiej grupy zadaniowej jest to, żeby pacjent mógł poczuć jedność z grupą, poczuć się jej częścią, ale też poćwiczyć sobie trochę w tej grupie wszystkie te umiejętności, które powiedzmy nie były praktykowane w trakcie, kiedy pił, czyli kontakt z drugim człowiekiem, komunikacja, mówienie o swoich emocjach, o swoich uczuciach, komunikowanie się z drugim człowiekiem, i to jest cel tych zadań też, między innymi.
0: Poza tym każdy uczestnik pisze pracę. To, co jest tutaj ciekawie, wracamy do pisania odręcznego, bo ta metoda, to także udowodnione naukowo, pozwala na lepsze zrozumienie, przyswojenie, zapamiętanie, wyrażenie siebie, aniżeli takie zwykłe stukanie w klawiaturę, do którego jesteśmy przyzwyczajeni.
7: Tak, i też bym chciała odczarować te prace. Wiele pacjentów właśnie jest wystraszonych trochę, przychodzi tutaj, nie wiem, opowieściami innych pacjentów, którzy tutaj byli. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że te grupy zadaniowe i pisanie prac to nie jest język polski, tak? My nie oceniamy ani ortografii, ani umiejętności takich polonistycznych. Nawet źle napisana praca jest dobrze napisana, bo ona też pokazuje to, co jest ważnego dla tej osoby, czym się musi zaopiekować, czego jeszcze może nie rozumie. A same prace w sobie, tak jak powiedziałeś, są po to, żeby poruszyć pewne ważne tematy, żeby pacjent pisząc pracę mógł się do niej jakby trochę zajrzeć w siebie, pomyśleć o tym, co było w jego życiu i przerać to na kartkę, przedstawić to innym.
0: Wspomniana była terapia indywidualna, ale nieco szerzej na ten temat. Pacjent jest pod opieką terapeuty indywidualnego. W jaki sposób wygląda ta praca, ta styczność w trakcie pobytu w oddziale?
7: U nas na oddziale wygląda to tak, że każdy pacjent jest przypisany konkretnemu terapeucie i do tego terapeuty kieruje się z różnymi problemami, z trudnościami, tak, nawet takimi wynikającymi z pobytem tutaj w oddziale, ale jakby głównym celem terapii indywidualnej jest to, że pacjent wnosi w sesję ważne dla niego problemy, tak, omawia je z terapeutą, określane są problemy, cele pracy terapeutycznej, pacjent pracuje indywidualnie nad swoimi trudnościami. Takie sesje odbywają się raz w tygodniu, to jest jakby tak pewniak taki, że taka sesja się odbędzie raz w tygodniu, ale oczywiście w sytuacjach trudnych, tak, kiedy dzieją się różne ważne sprawy w życiu pacjenta, to taki terapeuta też w takich chwilach jest przy pacjencie.
0: Bardzo dziękuję za tę wyczerpującą rozmowę.
7: Bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich. Wiem, że to trudny moment, trudna decyzja, ale myślę, że może dużo zmienić w życiu osoby uzależnionej. Wiele ludzi nie zadaje sobie takiego pytania, czy warto. Właśnie te stereotypy, o których zaczęliśmy, kierują takimi osobami, ale bez terapii osoba uzależniona nie ma możliwości zdrowienia, więc zapraszam.
2: To była rozmowa z Karoliną Siedlecką, terapeutką oddziału leczenia uzależnień w Konińskim Szpitalu, a za nami magazyn reporterów Meloradia 99.6 w Koninie. Bardzo dziękuję za uwagę, kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Reklama.
1: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa biesiadna 19,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też!

0: Tego dziś chcę.
1: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Uwaga kierowcy! Na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
4: Wiosna, wiosna, co ja to miałem? Zaraz sobie przypomnę. Chwila. A Temoto przypomina. Sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach A Temoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis A Temoto. Konin Poznańska 72A.
0: Po reklamie.
5: No to jedziemy, siemanko, Adi z tej strony. Fajnie się z wami usłyszeć w sobotę. Zaczynamy to na grubo, kiedy inni gadają, no już gramy. Andy Dust i Zokuria, bardzo energetyczny numer. Siema!

Magnetic Bauza i Melo Radio. Dobrze trafiliście. Teraz pogadajmy o rzeczach bardzo poważnych, bo naukowcy odkryli coś, co bardzo mnie zaskoczyło. Kapibary. Na pewno kojarzycie te zwierzęta, które były niejednokrotnie wiralem na TikToku, czy też Instagramie między innymi. I jak się okazuje, to nie tylko one świetnie wyglądają na mediach społecznościowych, ale pełnią też bardzo kluczową rolę dla innych zwierząt, bo są takie trochę jak meble. Dosłownie. Można zobaczyć zdjęcia kapibar, gdzie jakieś inne zwierzęta na nich sobie siedzą, chillują, na przykład kaczki, małpy, czy jakieś inne mniejsze drapieżniki. Także no, generalnie wśród zwierząt, co by nie mówić, kapibara to prawdziwa sigma.

0: Iben i Hollow w Meloradiu, tak, podkręcamy tempo. A w tej godzinie jeszcze zdradzę wam w sekrecie, co zrobić, żeby przeżyć coś niesamowitego. Coś, co będziecie wspominać prawdopodobnie całe życie. Ale wcześniej, ale Farben i Body Talk, to już niedługo.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka. Morniny są gorące.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Arbus 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym. Taniej o 250 zł. Media Expert. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Aki do Media Markt.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

Lambert Tripsy, dzięki, że jesteś i ja też dziękuję wam za to, że jesteście. Dlatego wypadałoby zrobić coś bardzo fajnego w ramach tej wdzięczności i może na przykład wybrać się na tegoroczny Tomorrowland do Belgii i możecie tam pojechać z Meloradiem. Nie jest to nic trudnego. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam napiszecie nam, z kim i dlaczego chcielibyście ruszyć na Tomorrowland. Dodajcie też waszą wspólną imprezową fotkę, a może jakieś nagranie. No i tak naprawdę to wszystko, wystarczy trochę zaczekać. A i jeszcze jedno, co moim zdaniem jest totalnym game changerem w tym roku, to nie martwicie się dojazdem, bo macie to całkowicie gratis. Także do dzieła. Meloradio.pl. Wbijajcie.

0: Girls in Love w Melo Radio. Dziewczyny, my też was kochamy z całego serducha. A tę miłość można przerodzić w coś bardzo dobrego też. Między innymi miłość motywuje do tego, by coś zmienić, by niektóre rzeczy może zaakceptować, ale może też po prostu by się ruszyć i zrobić coś fajnego razem. Przemyślcie to, bo mamy cały słoneczny weekend na to, by coś fajnego porobić.
1: A już o 11 zagramy
0: Haven i I Run w Melo Radio.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Dzwonki do MediaMarkt.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
7: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Mamo! Czy jest coś słodszego niż słodycze w dniu dziecka?
13: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
14: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum, centrum niskich cen.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To grill hity z Intermarché, jak kiełba. Kasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Kto zwalcza ból?
19: Voltaren!
18: Kto?
19: Voltaren! Voltaren!
20: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
23: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
24: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
25: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
24: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
25: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
24: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
26: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
27: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak!

0: 20%. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Jak w sobotę zgarnąć voucher na 35 zł? To proste. 30 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł. I zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Siemanko, ja jestem Adi, no i wybiła 11. Nie wiem, czy drugie śniadanie już było u was grane, jeżeli nie, to jest dobra chwila, no ale z kawusią, bo bez tego nie ma życia. Haveny, Jajran, gram to już teraz, Adi z tej strony.

Neil Keith, David Guetta i Just The Way You Are w Melo Radio. Uwielbiam tę nutę i nie mogę się ostatnio od niej uwolnić. I nawet powiem wam szczerze, że chyba nie chcę. No ale David Guetta, to wy dobrze wiecie, że będzie na tegorocznym Tomorrowland, a wy razem z nami. Wejdźcie na meloradio.pl, żeby dowiedzieć się więcej szczegółów, a ja w międzyczasie by was trochę zachęcić i zmotywować. To jak byliśmy tam ostatnio, to można było zjeść talerz. Jak on wyglądał, jak on smakował, sprawdzicie na Instagramie Meloradia, a żeby pojechać z nami na to wyjątkowe przeżycie, ekstremalnie ciekawe wydarzenie, wbijajcie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje po to, by napisać nam z kim i dlaczego chcielibyście ruszyć. Pamiętajcie o wspólnej fotce.

0: Dub Dogs i How Does It Feel w Melo Radio. Czuję się naprawdę bosko. Ale to dzięki tej nutce, bo faktycznie ona bardzo fajnie nawiązuje do lat 80. i korzysta z tych nieco cięższych brzmień, no i nawiązuje do klasyki, która trochę jest mi gdzieś bliska. Starzeje się, ale o tym kiedy indziej. Modelki włodarskie, lubię cię jak lato. 26 stopni to zawsze obietnica dobrej imprezy.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: do Media Markt.
1: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień. Pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. A te moto. Konin Poznańska 72A.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert tanie.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź. Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
8: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
9: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
10: Na plażę, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie. Kupię dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam sobie.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: O reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

Calvin Harris, Sweet Nothing w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. No i w międzyczasie zaglądam do kalendarza świąt nietypowych, bo to zawsze jest inspiracja do tego, żeby coś zrobić fajnego. No i znalazłem. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Ziemniaka. I jak można go obchodzić? Słuchajcie, no oprócz tego schaboszczaka, którego ja na przykład osobiście uwielbiam, to jest, też mi się wydaje, że to jest dobra motywacja do tego, by zadzwonić do ziomeczków i powiedzieć: ej, mordo, jest ciepło, dawaj odpalimy grilla. I taki ziemniak, wiecie, upieczony na grillu, to jest naprawdę coś pysznego. No już nie mówiąc o tym, jak złapiecie dobrą ekipę, to w ogóle vibe będzie przemiły. Pomyślcie o tym, bo warunki są ekstra. Ileniom, Don't Want Your Love, już teraz w Melo Radio.

0: Can't Let Go w Melo Radio. Mam nadzieję, że wam siadło. No bo takich sztosów będę miał zdecydowanie więcej. Trafiliście w najlepsze imprezowe miejsce na ziemi. Melo Radio jedzie z wami, Melo Radio jest z wami, gdzie tylko potrzebujecie i chcecie. Ja na przykład polecam też między innymi na siłownię.
1: A już o 12 zagramy.
0: No tak, bo będzie Felix i Encascada i Boy You Turn Me. Tak, to jest ta sama Cascada, która robiła cover Every Time We Touch. Wcześniej, dawno, dawno temu, oryginalnie odpowiadała za to Maggie Rayleigh.
1: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wiosna, wiosna, co ja to miałem? Zaraz sobie przypomnę. Chwila, chwila. A Temoto przypomina. Sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach Atemoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis Atemoto. Konin Poznańska 72A.
6: Dobra energia w prezencie? Wybierz kartę podarunkową Ferio Konin. To upominek, który daje obdarowanemu tak wiele możliwości. Kartę zakupisz w centrum handlowym w saloniku Colporter. Sprawdź ABC karty na feriokonin.pl.
7: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
8: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z delikatesów Centrum.
9: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 zł za kilogram z Kaufland Kart Extra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: W akcji

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
2: Wiosna rozkwita, a najpiękniej tam, gdzie kwiaty tworzą prawdziwą ferię barw. Na balkonach, tarasach i rabatach. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska to producent kwiatów balkonowych, wiszących oraz rabatowych w doniczkach. Piękne rośliny, dobre ceny, przemiła obsługa i kilkadziesiąt lat doświadczenia rodzinnej firmy. Zapraszamy do świata najpiękniejszych kwiatów. Przyjedź! Ogrodnictwo Iwona Śmigielska, Konin Starówka, ulica Żwirki i Wigury 28. Lub zadzwoń 782-772-877.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Po reklamie.
0: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
5: Ciach i wybiła, godzina 12. Siemanko, witam osoby, które dopiero do nas dołączyły. Na pokładzie podkręcamy tempo, dbamy o dobrą muzę i na pewno będzie fajnie. Felix Yen, Boy You Tell Me. Mamy sobotę i cieszmy się tym naprawdę bardzo.

Sony Fodera i My Lovin, tak, podkręcamy tempo. Przy okazji wcześniej wam mówiłem coś tam o grillowaniu, bo jest Międzynarodowy Dzień Ziemniaka i to zawsze jest dobra inspiracja i motywacja, by coś porobić fajnego. Między innymi grilla właśnie. Jeżeli tylko macie ochotę, to ja chętnie zobaczę fotki, gdzie wy się być może już bawicie albo po prostu chillujecie. Wysyłajcie to na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl, a ja w międzyczasie zagram, żebyście mieli fajniejszą sobotę. Afrojack i Our Time, tu też oczywiście Martin Garrix i David Guetta.

0: Leon Summit All The Time. Tak, podkręcamy tempo. Wiem, że wśród was jest dużo osób, które mówią sobie codziennie, ale bym chciała zmienić swoje życie. I za chwilę będę miał całkiem niezły pomysł, jak to zrobić, taka podpowiedź, i będzie to zdecydowanie łatwiejsze. Poczekajcie chwilę.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
8: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra!
9: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. Kaufland.
10: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
11: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Commerce. Nasze ceny rządzą.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

Lumix i Monster w Meloradiu. Prawdziwie potworne i mocarne brzmienie. Jeżeli brakuje wam trochę basu w życiu i muzy, którą możecie usłyszeć na żywo i przeżyć, które będą z wami już tak naprawdę no do końca, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i zgłoście się do naszej zabawy, bo możecie się wybrać razem z nami do Belki na tegoroczny Tomorrowland, a tam no genialni artyści, których dobrze znacie, no bo będzie David Guetta, Armin van Buuren, będzie bardzo dużo pozytywnych emocji i tyle scen, że nie jestem w stanie policzyć, ale jeżeli chcecie tam być, to szybciutko na meloradio.pl wbijajcie i tam napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać na to piękne wydarzenie i pamiętajcie, by zostawić też jakąś fajną fotkę, jak imprezujecie, albo nagranie. Bo wiem, że na dobrym Melo zawsze się coś znajdzie, żeby móc uwiecznić. Także działajcie, meloradio.pl, a ja gram wam nowość od Fukaja i Lipki. Chcę więcej.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Lucas Estrada, Trips i Steven Puff, międzynarodowa współpraca, ale jaka dobra. Close your eyes. No Trips to jest facet, który pięknie się rozwija i ja trzymam cały czas za niego kciuki, bo jego osobowość, charyzma i genialna muza to wszystko idzie pięknie ze sobą w parze i sprawia, że mówi się o tym na całym świecie.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Accent i Don't Leave Kylie. To nowa wersja tego kultowego dzisiaj klasyka, ale zachowała to, co najważniejsze. Zrobione z szacunkiem. Podoba mi się. Zagramy to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: MediaMarkt. Na plażę, w góry czy na City Break. W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
2: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
3: A jak to wpływa na Państwa codzienność?
2: Ciągle coś się nie domyka.
1: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
3: Proszę pana, bo tam są drzwi.
4: Polskone Porta Dere Ercato. Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
5: Salon Vox. Konin, Spółdzielców 6. Zapraszamy.
6: Wiosna rozkwita, a najpiękniej tam, gdzie kwiaty tworzą prawdziwą ferię barw. Na balkonach, tarasach i rabatach. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska to producent kwiatów balkonowych, wiszących oraz rabatowych w doniczkach. Piękne rośliny, dobre ceny, przemiła obsługa i kilkadziesiąt lat doświadczenia rodzinnej firmy. Zapraszamy do świata najpiękniejszych kwiatów. Przyjedź. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska, Konin Starówka, ulica Żwirki i Wigury 28. Lub zadzwoń 782-772-877.
7: Jazda! Jazda! Lewo? Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie realizuje projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mający na celu modernizację infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby łóżek, poprawa jakości opieki, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Realizacja do dnia 30 czerwca 2026 roku przy ulicy Szpitalnej 45. Wartość dofinansowania ze środków KPO ponad 19,5 miliona. Złotych.
11: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
12: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
11: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
13: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media
15: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
16: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
17: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
18: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
19: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
20: 18,47,12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
21: To ja też chcę!
20: 24,30.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Po reklamie.
24: No i ciach, wybiła 13, siemanko. Ja jestem Madi, no i kiedy inni gadają, to my gramy. I mamy też sobotę, co bardzo mnie cieszy. Akcenty Don't Leave Kylie już teraz.

Alok, Khalid i Dive Into Me w Meloradio. Dajemy Nura w fajny weekend. A z Meloradiem wszystko idzie zdecydowanie prościej. Poza tym perspektywa tego, że ej, wakacje są na horyzoncie, to zawsze motywuje do działania. Na pewno macie jakieś fajne plany wyjazdowe, a żeby was jeszcze bardziej zmotywować i dać trochę uśmiechu, to wam powiem, że naprawdę niedużo zostało. 4 tygodnie, czyli jakieś 26 dni nam zostało do wakacji. No jakby nie było, to naprawdę już jest ostatnia prosta. Gratuluję tego, bo wiem, że dużo zrobiliście. A skoro mówimy o wakacjach, ekipa, modelki...

Anema Georgie Beautiful. Tutaj skrywa się prawdziwe piękno. No i będziemy grać takie piękno, tylko bardziej imprezowe jeszcze. Dobijemy do pieca, wiadomo. Pojawi się Anotary, Talk to You. Będzie też Andy Dust i Tokyria.

0: Melo Radio Konin. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
5: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
6: A jak to wpływa na Państwa codzienność?
5: Ciągle coś się nie domyka.
4: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
6: Proszę Pana, bo tam są drzwi.
7: Polskone Porta Dere Ercato. Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
8: Salon Vox. Konin, Spółdzielców 6. Zapraszamy.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren! Voltaren!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Wiosna rozkwita, a najpiękniej tam, gdzie kwiaty tworzą prawdziwą ferię barw. Na balkonach, tarasach i rabatach. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska to producent kwiatów balkonowych, wiszących oraz rabatowych w doniczkach. Piękne rośliny, dobre ceny, przemiła obsługa i kilkadziesiąt lat doświadczenia rodzinnej firmy. Zapraszamy do świata najpiękniejszych kwiatów. Przyjedź. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska, Konin Starówka, ulica Żwirki i Wigury 28. Lub zadzwoń 782-772-877.
19: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
20: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
22: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Ala de volaille 3,89 za 100 gramów i surówka z kapusty pekińskiej 1,99 zł za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
23: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
24: Go!
0: Castorama!
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
2: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dokąd na wakacje?
24: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
11: Czyli Zdrojowa Hotels.
24: Zdrojowa Hotels?
11: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
24: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
11: Tylko na zdrojowahotels.pl.
25: Po reklamie.

Natalia Nykier i Error. Nawet jeżeli na laptopie wam coś takiego wyskoczyło, to spokojnie, dzisiaj nie myślimy o pracy. Dzisiaj myślimy o tym, żeby zrobić coś dla siebie i może dlatego fajnie by było zgarnąć 200, a nawet 500 złotych. W szybkiej kasie od Meloradia jest to możliwe i wystarczy, że tylko wejdziecie na naszą stronę meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszecie, na co dokładnie chcielibyście to wydać, no bo już tyle osób wygrało. Czemu by was tutaj nie mogło też się pojawić trochę więcej? Do dzieła, spełniajcie marzenia, a z tą kasą naprawdę można zrobić coś fajnego.

0: Oliver Heldens, Out of Love. Tak, podkręcamy tempo. Tego pana dobrze znamy, bo przecież był w Polsce i to nieraz. Występował też ze swoim drugim projektem jako Hilo i był naprawdę pięknie, między innymi na Resistance Warsaw. Dobrze to wspominam.
1: A już o 14 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love. Jak oni we dwóch się za coś biorą, to jest pewne, że wyjdzie coś bardzo dobrego. Kygo, Khalid to panowie, którzy no w końcu się spotkali, no i zrobili coś, o czym marzyli, czyli potężny hit.

Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Marki do Media Markt.
1: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. MKDOR, Setto, Dottier, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
2: Halo, tu Brikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brikomarché to aż dwie naklejki na Brikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brikomisia zaraz odbierasz.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowo 32. Telefon 603 256 728.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: O reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
14: No i wybiła 14. Siemanko, podkręcamy tempo? No pewnie, że tak. Słuchajcie, gdziekolwiek jedziecie na zakupy, czy po prostu gdzieś na imprezę, to fajnie, że jesteśmy razem. Ja wam gram. Save My Love, Kygo i Khalid. To już teraz.

Ibeny Hollow, teraz pogadamy o podrywie w Meloradio. No tak, bo skoro weekend, to być może idziecie na imprezę, gdzie akurat będzie ten albo ta jedyna, która fajnie by było, żeby wylądowała w waszych ramionach. Dzisiaj pogadamy o efekcie cheerleaderki, czyli o czymś, co miało miejsce m.in. w serialu Jak poznałem waszą matkę. I o co tu chodzi? Ludzie wydają się bardziej atrakcyjni, kiedy są w grupie, niż kiedy są sami. I wtedy nasz mózg po prostu nie analizuje wszystkiego aż tak

Dokładnie, tylko jedynie co to uśrednia i dzięki temu jest po prostu łatwiej. Poza tym też a propos serialu Jak poznałem waszą matkę, postać Barneya był świetnym wingmanem i takiego wingmana zawsze dobrze mieć. Cyril, still into you, to już teraz w Malo.

0: Pod Toki, ale Farben, tak, podkręcamy tempo. No, ale z tej mowy ciała, o której tu jest śpiewane w tym numerze, to rzeczywiście można wyczytać sporo, bo czasami da się odczytać, czy ktoś się stresuje, czy ktoś mówi prawdę, czy ktoś dobrze kłamie, wiecie jak jest. Ale też z numeru win można sporo wyczytać, a o tym Gibbs, Dope Hubs i For Money. I to już niedługo, bo jeszcze w tej godzinie.
1: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Reklama.
1: Barbara?
2: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
2: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert tanie.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dobra energia w prezencie? Wybierz kartę podarunkową Ferio Konin. To upominek, który daje obdarowanemu tak wiele możliwości. Kartę zakupisz w centrum handlowym w saloniku Colporter. Sprawdź ABC karty na feriokonin.pl.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Dokąd na wakacje?
14: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
13: Czyli Zdrojowa Hotels.
14: Zdrojowa Hotels?
13: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
14: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
13: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
15: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
16: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
15: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Meloradio Konin na 99,6.

Switch Disco, Charlotte Henin Felix i I Found You. Ja też was znalazłem i mam ważne info. No bo w tym roku, tak jak i w poprzednim, mamy dla was przeżycie przepiękne, niezwykłe wydarzenie, które uchodzi za legendarne. A chodzi tu o Tomorrowland, bo tam będziemy. Będziemy w Belgii, w centrum muzycznych wydarzeń. I wy też. Dlatego, jeżeli chcecie faktycznie tam być, to szybko odpalcie meloradio.pl. Zakładka konkursy i akcje. Wstawcie fotkę z waszą ukochaną osobą, którą chcielibyście się tam wybrać. Napiszcie, dlaczego właśnie ta osoba, a nie inna. No i co? Trochę poczekajcie, my oddzwonimy i wszystko będzie jasne. Róbcie coś z tym, bo naprawdę szykuje się potężne melo.

0: to gość, który się przedstawia w każdej swojej piosence, czyli Jason Derulo i Take You Dancing. Podkręcamy tempo. Jason Derulo to jest facet, który kocha słodycze. On się pewnie jakoś bardzo nie będzie chciał do tego przyznać, ale jak wejdziecie na jego Instagrama i zobaczycie, co facet potrafi za ciasta stworzyć, to naprawdę są to rzeczy niesamowite. No, a my mamy coś dobrego dla was.
1: A już o 15:00 zagramy
0: Yearbox i Graceland. I mówiąc dobrego, mam na myśli naszego Kondzia, który już za chwilę przywita się z wami na antenie i będzie odpowiadał za Before przed dobrym Melo. Ja już dziękuję i do usłyszenia w poniedziałek. Siemanko!

0: Armin Van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo. Tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
8: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
9: A jak to wpływa na państwa codzienność?
8: Ciągle coś się nie domyka.
7: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
9: Proszę pana, bo tam są drzwi.
10: Polskone Porta Dere Ercato. Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
11: Salon Vox. Konin, Spółdzielców 6. Zapraszamy.
12: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
13: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
12: I dla dzieci z rodzicami.
14: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.
16: No mam nadzieję, że wszyscy już wczorajsze melo odespali, no bo to przecież kolejny przed nami. To jest Before przed dobrym melo, Konrad Straczek. Cześć, witajcie i zapraszam Graceland na dobry początek 15. Za chwilę też Avicii i Rita Ora. No to jedziemy! Melo Radio.

0: to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Czy tylko ja, słuchając tego numeru, od razu mam w głowie ten taniec z TikToka? How does it feel? Tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym Melo, 13 minut po 15. Człowiek się dobrze nie obejrzał, a to już zaraz czerwiec. Nim się obejrzymy, też będzie lipiec, na wtedy czas w kalendarzu warto sobie zarezerwować na Tomorrowland w Belgii, czyli masa najlepszej muzy i niesamowite przeżycie, które możemy wam zapewnić w Melo. Nasza ekipa się wybiera, wy też możecie do niej dołączyć. Napiszcie nam i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać. Meloradio.pl, tam możecie to zrobić. Wiadomo, kto na pewno będzie, no to m.in. Gabry Ponte, Ingrosso, Oliver Heldens, Marlon Hofstadt, Martin Garrix, no i będzie też on, Calvin Harris, który już teraz przed nami, Thinking About You. Tak podkręcamy tempo, 14 minut po 15.

0: Just the way you are. Tak podkręcamy tempo w Melo. To już 27 minut po 15. Został milionerem, a teraz będzie miał kłopoty. O tym opowiem wam za chwilę. Zagra nam też Sigma, no i jeszcze przed 16 między innymi Bryska, więc warto zostać z Melo.
1: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego. Melo. Słuchaj już dzisiaj.

0: каждый день. Автопромоция. Реклама.
1: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie realizuje projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mający na celu modernizację infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby łóżek, poprawa jakości opieki, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Realizacja do dnia 30 czerwca 2026 roku przy ulicy Szpitalnej 45. Wartość dofinansowania ze środków KPO ponad 19,5 miliona. Złotych.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
13: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
12: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z o.o.
15: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

Ryska i Obca w Melo. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. Został milionerem, a teraz ma problemy. Taka sytuacja w Zgorzelcu. Tam słuchajcie z konwoju. No teraz się skupcie, bo to będzie dobre. Przypadkiem wypadł 1 000 000 złotych w worku. No i według policji jeden z panów, który to zobaczył, miał zatrzymać swoją furkę, worek wpakować do tego auta, no i sobie odjechać. No i się okazuje, że podobno tak nie można. Wezwali go do prokuratury. Rokiem więzienia go nawet straszą. No pan się nie przyznaje do winy. No i w sumie trudno mu się dziwić, bo przecież od zawsze się mówi, że znalezione, nie kradzione.

0: Don't Hurt Me, What Is Love, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16 w Melo Radio i w trasie, i dla tych z was, którzy szykują się na jakieś melo dobre dziś wieczorem, to jest Before przed dobrym melo, więc najlepszej muzy nie brakuje.
1: A już o 16 zagramy
0: Can't Deny It. I tym numerem punktualnie otworzymy 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, nieustająco podkręcamy tempo.

autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Follow me. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.

0: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa biesiadna 19,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Dokąd na wakacje?
15: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
14: Czyli Zdrojowa Hotels.
15: Zdrojowa Hotels?
14: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
15: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
14: Tylko na zdrojowahotels.pl.
16: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
17: Candy Nights na dobre wejście w 16, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Lady Gaga czy W&W Kashmir. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. To jest Before przed dobrym Melo.

Modelki i Włodarski w Meloradiu. 14 minut po 16. Podkręcamy tempo. No to zostajemy w temacie, bo babcia z balkonikiem, z turbodoładowaniem ostatnio się pojawiła w Niemczech, niezłym hitem się stała. Dokładniej to poniosła się, słuchajcie, fotka w internetach z fotoradaru, z której wynika, że babcia, która spacerowała sobie z balkonikiem, szła 42 km na godzinę. No trzeba przyznać, że rekordzistka, choć oczywiście to nie tak, że ona tak śmigała, a po prostu furka, która jechała za nią, no jechała tak i się stało tak, że babcia weszła w kadr, przy okazji zasłaniając też blachy, na tyle, że się nie da zlokalizować kierowcy. No to powinien wysłać jej kwiaty, a babcia powinna zostać powołana do kadry. Bo trzeba przyznać, że niezła sprinterka. Tell Me to już teraz w Meloradiu, to jest Before przed dobrym Melo.

0: To Sony Foderona 25 minut po 16 w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, a ja już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć niezły hajs jeszcze przed długim weekendem. Pitbull i Afrojack nam też zagrają, to już za moment.
1: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Uwielbiam rysowanie!
7: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
11: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum dwa różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz dwa różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny, jeden zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
16: To ja też chcę!
15: 24, 30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
19: Meloradio.
18: Ale proszę uzasadnić.
19: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
18: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
19: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
18: Iga Dudziuk
19: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM.
16: Be not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

Florida na antenie Meloradia, a ja słuchajcie, przeglądam sobie właśnie sociale i wyskoczyło mi na Insta jedzenie truskawek z roztopioną czekoladą, taką z opakowania we Włoszech. Się głodny zrobiłem, ale czy to nie brzmi jak idealny pomysł na ten nadchodzący długi weekend? No gdybyście na przykład chcieli do Włoch pojechać albo na jakiś inny city break, to już teraz zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Meloradiu. Już w poniedziałek szansa na 200 zł do zgarnięcia. Jeszcze przed długim weekendem wchodźcie na meloradio.pl, tam wszystkie szczegóły. A my podkręcamy tempo nieustająco. To świeżynka w naszej playce Gips, PZ i Karnawał, czyli też numer, który jednocześnie otwiera nowy rozdział w karierze Gipsa. Posłuchajcie sami i dajcie głośniej.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Razem z Wersów podkręcamy tempo jeszcze przed 17 w Meloradiu i z numerem o północy. To jest Before przed dobrym Melo, a my tak gramy i w furkach, i w restauracjach. No i być może na tych właśnie Beforach u was w chacie już, no bo to już najwyższa pora.
1: A już o 17 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Punktualnie o 17 zaczniemy tym numerem, bo kiedy inni gadają, my gramy. Pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie. Szykujcie telefony.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek Emcador, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom, mistrzowska jakość u producenta. Mardom, Konin, ulica Europejska 32, www.mar-dom.com.pl.
9: Jedziemy?
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Na plaży, w góry czy na City Break. W idealnej stylizacji? Wiadomo. Tylko z Giacomo. Giacomo Conti. Rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii nad Jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
13: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę. 24,30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.
18: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
19: 3-2-1-3-2-1-7-7-7 to ten moment, by zadzwonić, by pobawić się w Podejmij Wyzwanie. 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Konrad Traczyk, cześć, witajcie.

0: Talk to you w Melo Radio, tak podkręcamy tempo na 13 minut po 17. Podejmij wyzwanie. A teraz też to tempo nieźle podkręcimy, bo czas na podejmij wyzwanie na antenie Melo Radia, czyli ten moment, na który ja zawsze, słuchajcie, czekam przez cały dzień. No i dzisiaj to wyzwanie będzie podejmował na naszej antenie Łukasz. Siemanko, Łukasz.
1: Siemanko, witam wszystkich słuchaczy, witam całe Melo Radio.
0: Jak tam ta sobota u ciebie leci?
1: Sobota właśnie mi minęła, wróciłem z pracy i powiem tak, nieraz człowiekowi brakuje adrenaliny, ciśnienie podskakuje i więc dzisiaj jest mój ten dzień, gdzie po prostu się muszę na czymś, jak to się mówi w cudzysłowie, brzydko wyżyć, więc no akurat to... czekam na adrenalinę, na tę sekundę adrenaliny.
0: Świetnie, Łukasz, się składa w takim razie, bo ja mam dla ciebie dzisiaj takie wyzwanie idealnie dostosowane. Ja słyszałem taką teorię, że jak człowiek się wykrzyczy, na przykład w lesie albo gdzieś, to z niego właśnie emocje schodzą. No więc ja mam dla ciebie taką propozycję, żebyś ty tak się właśnie wykrzyczał, ale nie byle czym, a hasłem Melo Radio. Proszę bardzo.
1: Mogę zaczynać?
0: Tak jest.
1: Kocham Melo Radio, jesteście zarąbiści.
0: Słuchaj, ja widzę, że tutaj cały wierszyk jeszcze z tego przy okazji wyszedł. Łukasz, no to co? Ja w takim razie przesyłam do siebie skiety od Melo Radia. Mam nadzieję, że to ci dzisiaj ten nastrój poprawi.
1: Oczywiście.
0: Mam nadzieję, że ten okrzyk...
1: Po prostu 360 stopni obrót dookoła zgara. O, właśnie.
0: O, no i elegancko. Kogo pozdrawiamy?
1: No pozdrawiamy wszystkich klientów, wszystkich słuchaczy i całe Melo Radio.
0: Tak jest. No to ja się do tych pozdrowień oczywiście dołączam. Mamy też gramy Red Light, to już teraz przed nami. Podejmij wyzwanie.

0: Don't Wanna Go Home w Melo, tak podkręcamy tempo przy sobocie i przy biforze, przed dobrym Melo, a za chwilę powiem wam o nowym biznesie króla Latino. Ten to nie zwalnia tempa. Rihanna nam też zagra, to jeszcze przed 18.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: где они. Автопромоция. Мелорадио Коин на 99.6 FM. Реклама.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
5: A flat white?
4: Też.
5: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
10: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
15: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.

To Before przed dobrym Melo, to Sunfelt i to Sophie Loud. A z Colim, czyli król Latino, znów zaskoczył. No pozazdrościł chyba trochę Magdzie Gessler, która miała swoje parówki, bo z Colim, uwaga, też swoje będzie miała. Ale nie tylko, bo też kabanosy, kiełbasę, no jednym słowem chyba chce zostać też królem przemysłu mięsnego. No ale niektóre fanki się ucieszą, no bo przynajmniej wreszcie będą miały szansę na to, o czym często piszą w komentarzach, czyli na kiełbasę z Colima.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To i

0: Robin Schulz w Melo. Sugar jeszcze przed 18, tak nam się słodko zrobiło, to before przed dobrym melon, na before myślę, że przydadzą się jakieś przekąski i słodkie i słone, no i oczywiście muza się przyda, tej też mam pod dostatkiem.
1: A już o 18 zagramy
0: Beauty and the Beat. Jeszcze niedawno na pierwszym miejscu 30 Melorodia, no teraz spadło, ale nadal bardzo przyjemny kawałek. Justin Bieber i Nicki Minaj punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Richa,

0: promocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Meloradio Konin. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Kto by pomyślał, że ten numer po latach do nas tak wróci i tak znów przyspieszał nam serduszka, słysząc te dźwięki. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat na dobre wejście w 18. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.

To już kwadrans, a nawet 16 minut po 18. To Melo Radio, a to Nathan Dave za nami. Optymiści żyją dłużej i w lepszym zdrowiu. O takich wnioskach czytam w internetach. Okazuje się, słuchajcie, że osoby, które się mniej przejmują, mniej stresują, no i ogólnie są zasadniczo pozytywnie nastawione do życia, mają mniejsze ryzyko zachorowania na różne choroby, no i żyją dłużej nawet o kilka lat. Zatem teraz wszyscy razem się, słuchajcie, uśmiechamy, nawet jak ktoś ma gorszy dzień, bo jak mówi powiedzenie, fake it till you make it, fake it till you become it. No i z tej mojej pomyłki też się można na przykład zaśmiać albo uśmiechnąć. No a przy takich numerach jak w Melo, to trudno się nie uśmiechać. DNA już teraz przed nami, podkręcamy tempo.

0: Ale to dobrze brzmi w furce. Fisher i Tones and I. 127 minut po 18, my podkręcamy tempo w Melo Radio, to jest Before przed dobrym Melo, a jeszcze w tej godzinie If Only You, to już za moment, będzie też Tiesto i będzie też Ale Farben. Bądźcie blisko radia.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka, której

0: Odkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW

Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu, jest to za nami. 28 dni zostało do wakacji, a w wakacje Sunrise Festival. Coraz mniej dni też do niego, a tam oczywiście sporo znakomitej zabawy w Kołobrzegu od 31 lipca do 2 sierpnia. Będzie m.in. Axwell Ingrosso, będzie Afrojack, będzie Hardwell, no i będzie też m.in. on, czyli Jugel, który już teraz przed nami.

0: Move Your Body jeszcze przed 19 na antenie Melo Radio. No tego wieczora, tej nocy na pewno nie zabraknie okazji, żeby trochę tym ciałem poruszać. To jest Before przed dobrym Melo, a za chwilę zagram wam kolejną porcję najlepszej muzy do tańca i nie tylko.
1: A już o 19 zagramy
0: Galaxy. Oj, będzie można poruszać bioderkami, a jeżeli jesteście w furce, no to przynajmniej palcami na kierownicy. Punktualnie o 19 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Dokąd na wakacje?
7: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
6: Czyli Zdrojowa Hotels.
7: Zdrojowa Hotels?
6: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
7: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
6: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie.
8: Before przed dobrym Melo dopiero się rozkręca. Galaxy otwiera nam 19, za chwilę też LMFAO, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Melo. Candy Night za nami, a wypiszecie na WhatsAppie. Karolina na przykład chwali się, że po raz pierwszy w życiu zrobiła gołąbki i nawet nie spaliła pół chałupy przy okazji. No to ja bym jeszcze w takim razie drugi sukces zaliczył, jeśli nie rozwaliły ci się, bo to też jest niełatwa sprawa. U Roberta z kolei totalna chillera pozdrawia ze swoją ekipą, z którą wraca z wypadu na kajaki. No to szerokości dla was w takim razie trochę zazdro, bo to brzmi jak totalnie udana sobota. No a przynajmniej do momentu, gdy ktoś nie bujnie kajakiem za mocno. King of My Castle to już teraz.

I z takimi numerami to od razu człowiek czuje, że jest sobota i że to jest before przed dobrym Melo. Becky Hill, 27 minut po 19, a za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby przeżyć coś, czego nie zapomnicie do końca życia. Zagra nam też Sophie Ellis-Bextor.

0: Reklama.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 1485 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 1485. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Dokąd na wakacje?
3: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
2: Czyli Zdrojowa Hotels.
3: Zdrojowa Hotels?
2: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
3: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni?
2: Rezerwuję. Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: O reklamie.

James Hype na antenie Melo, to m.in. on na tegorocznym Tomorrowland. Wy też tam możecie być, wy też możecie sobie zapewnić niesamowite wakacje, niesamowite przeżycie. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do naszej zabawy. Napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. No i przeżyjcie to razem z Meloradiem. Meloradio.pl, wchodźcie i zgłaszajcie się już teraz.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. Calvin Harris, Alessio Hurst, a już za chwilę u nas The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo, bo dużo się jeszcze będzie działo, a ja wracam jutro po 15. Bądźcie niegrzeczni, hej!

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.

0: to promocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wuchany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Mello Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

dobry wieczór moi drodzy, witam was, SkyTech, zapraszam na 74. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu dużo nowej muzyki, między innymi Rehab, Argi, Meduza i wielu, wielu innych. A na początek? Mój dobry ziomek Fafak wraz ze mną w numerze Rules, który ukaże się w labelu Dimitriego Vegasa i Like Mike Smash the House. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

właśnie, to jest SkyTech. Co za piękny numer. Charles G i Weska razem z Bexy, Can't Get Enough. Tuż przedtem grecka supergwiazda RG oraz Omiki i Lena Har, Mantra. A już za chwilę mój ostatni track z Mentum, Concrete Jungle, w moim labelu Horizon State. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is SkyTech. Bardzo ciekawy numer, Ave, Meet Me in the Dark. Tuż przedtem nowy kawałek od Meduzy, Irani, Silence. A już za chwilę brazylijska supergwiazda Vintage Culture razem z Volkoderem, Hands.

słuchacie This is Skytech. Król elektroniki powrócił, David Guetta z nowym remixem dla The Baby pod Pop That Thing. Już przedtem Mark Sixma i Nubia Like You Do. A już za chwilę? Bardzo ciekawa propozycja z Tomorrowland Music, El Figo, Har i IRS, Dreaming and Breathing. Dajcie głośniej.

Melo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. Melo Radio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

και Μέλο. Μέλο Ράδιο. Μέλο. Πραυτίβε, ντόπρε Μέλο.

Reality.

0: news check astateofmass.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Autopromocja. A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
3: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama.
1: Dokąd na wakacje?
2: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
1: Czyli Zdrojowa Hotels.
2: Zdrojowa Hotels?
1: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
2: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
1: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbija.